0: Nic nie wiem.
1: Radio Campus, same sztosy.
2: Yeah. Oh shit.

Who thinks it's great?

igrzyskach osobowości. Wśród dziarek na twarzy farbowane włoski. Wśród pato streamów i obelg, face to face, romanse i plotki. Zabijasz emocje w tych dzieciach świadomie? Czy robisz to nieumyślnie jak Baldwin? Boże, proszę, pozwól zostać.

kończę osiedlówę na rejonie. Ziomek dzwonił, mówił, że się chwilę spóźni, bo mu siedzą kywru na ogonie. Myślę, że ma chyba paranoję, ale chunycy każdy tutaj dźwiga swoje. Od rozkminy się prostują zwoje. Daj mi złapać jakąś szybką truję. Prucha popiół mi ubrudził zbroję. Rapowałem to jak byłem gnojem, jak latałem po przycięte sztuki. Ty nie brej w dolmi nic o robocie, jeśli w ogóle nie wiesz nic na temat sztuki. Daję

That's what we're trying to do. We're trying to.

0: zwariował świat, który mnie wychował.
1: W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

0: muzyka i to o tych światłek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Campus. Same sztosy.

0: cienką skala molowa. Sześć dni dotyczą granice. Tu się kończy, to start od nowa. Eksploduje supernowa. Otwórz oczy, zobacz.
1: Radio Campus 97.1 FM.

szkoły, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: chat.
1: Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
2: Ja dopiero zacząłem.

Wszyscy ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie. Wszyscy ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłony. Nawet z tej strony, jeżeli ktoś czasem lekko zapuszcza żurawia, to tylko po to by sprawdzić, czy aby każdy tę samą energię wkłada. Raz, dwa, my, oni, ludzie, wszyscy.

haseł i wielkich słów. Przegrasz Wisielca, bo tylko ja mam prawo do źródła. Na tym polega ta gra, gra. Wybacz entuzjazm, pośród swoich gadasz jak swoi. Prawda jest jedna, wspólna, jak kamień w wodę. Przepadnie ten, co mąci w naszych studniach.

O rany, byłem młody, chciałem sobie popróbować. Po co kratki te jak kłody, jak tu iść na nogach? Po co tak wysokie schody i zawiłe te zakręty, że trochę czasem spięte? Nawet pies tu węży. Nie widziałem tu pająków, żadnych robaków czy węży, więc delirę mieć nie mogłem. O co całe te problemy? Zazdrość. Jednak ludzie to są hieny, my na luzie, tylko czasem na lusterku rysy z cztery. Pogonione adaptery, sprzętu tyle zalegało, a potrzebne było siano, absolutnie nie na białe. To tendencja w Polsce, mało tolerancji. Jestem wolny, więc wybieram, że czasem trochę słabo. Błądzić to ludzka przypadłość.

paranoje, wzrobika po ścianach, lęk, głosy kurcy, okno, wizjer klatka. Zapadnięty w środku kuje klata. Skwinta wódka i go nie dopuszczam. Nie odczuwam jeszcze kaca.

0: zawsze górą nastał. Czas mielenia się, emocji miazga. Zasypane wszystko tak przez lata. Miałeś dom, a teraz zbieraj majdan.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Tylko jak się chciałem chustać, poprosiłem o hajs mamę, bo nie stykał mi na psychologa, grosza z tego nie przechlałem. Jeśli byłeś ze mną wtedy, nie dziwicie, że się chwalę. Byłem na najlepszej drodze, żeby rozpierdolić talent chata jak skup długi po kilka stów. U kilkunastu osób, nie że jednej czy dwóch. Biała skręci tam ból, mówi mało lat tu. Nie ma szans, że zostajesz. Jem to, co mi

wybieram Warszawę. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak, ale nie skreślam nikogo. Kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja, trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak,

0: Ta, a piwko może być też free.
1: Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak. Ale nie skreślam nikogo, kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak. Ale nie skreślam nikogo.

da. I chwilę czuję tę moc, ale nic z tym nie robię. Koncerty w lecie gram, bo taką mam robotę. Po drugim lockdownie na soldaucie sold out. K***bane, piszę płytę, k***ba, znów to kocham. Znów na scenach daję serce dla tych dziesiątek tysięcy. Wciąż byliście ze mną, w k***be chcę się wam odwdzięczyć. Pozdro.

jaskrawsze. Im są starsze, tym widzę je jaśniej. Im są starsze, tym jaskrawsze. Im są starsze, tym widzę.

taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa.

jak wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu. Swoją drogą, w razie Niemca, nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Taksówkarz o zapachu szlug.
2: O, starą złotówą go zwą.
1: On nic nie mówi, a kierunek klub. Starym benzem proszę tam, gdzie głośno.

flow. Już nie palę chwilę, więc muszę zara iść stąd. Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój własny szlak. Zabieram bagaż i pakuję nowe ścierwo. W sumie mi to lata, które case'y kosme wnerwią. Mam swoje własne i nie będę ich wylewał na was w gadce. Pokażę się z najlepszej strony jak na randce. Każdy ma swój lot i swoją drogę. Ja w drodze do celu każdego zrobię to co mogę. Chyba że po drodze stanie emocja lub sabotaż. Jakie wyniki takich zagrań, mordo, sam zobacz. Teraz szukam opcji na się. Dzisiaj uchwycę

Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój własny szlak. Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Aha, właśnie tak, człowieku.

0: Jeszcze wczoraj jak choinka obwieszony łańcuchami latałem obok najlepszych bomb. Teraz w dresie Patagonii kamperem do Katalonii ktoś skanuje mnie jak QR kod.
1: Jakiego mnie wolisz od Sodomy do Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić, kręcę TikTok w czasie wojny z komuny, zwróciłam za ciężki lot.

0: Pies bezpański za mięsem. Tęsknę. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknę. Już ciebie nie widzę we śnie.
1: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca mniej, ostatnia noce w bar.

0: kanda. Tak.
1: Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.

zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpie się, to zara bokiem mu to wyjdzie, może nie? Na warszawiaka nie ma cwaniaka. Chcesz z nami zacząć? To se trumnę wcześniej kup.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: Campus. Campus.
1: For couple, she coming home.

0: dalej, ale melas.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Radio Campus. Same sztosy.
4: Yeah, yeah. Yo, Crowell.

Hey, 繰り返す出会い別れ、次会う時もきっと音の中で、どこでも行くこのままで、旅は道連れ、世は情け。

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam, że

świetle, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

0: To jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w zeszłym tygodniu miałem okazję być na dniu prasowym podczas Poznań Motor Show. Jest to jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce, jeśli chodzi o nowe samochody i o ilość producentów, którzy się tam wystawiają. Między innymi swoją premierę miała Mazda CX-6e, nowy elektryczny SUV od japońskiej marki, dobrze znanej na polskim rynku. Mowa o samochodzie, który ma zasięg do 484 km według WLTP. Podłogą znajdziemy akumulator o pojemności 78 kWh. Jest w stanie się naładować 15 minut pomiędzy 20-80% w jakieś 15 minut. No i mamy silniki elektryczne o mocy 258 koni, które powodują, że ten duży SUV przyspiesza do setki w jakieś 8 sekund. Moc jest przekazywana na przednią oś. Hitem był nowy fioletowy kolor, który także przenosi się do wnętrza, gdyż w środku mamy także fioletowe skóry połączone z białymi, a w środku mamy duży 26-calowy ekran. Jest to samochód, który powstał we współpracy z chińską marką. Mazda przy swoich samochodach elektrycznych współpracuje z Chinami, żeby mieć prawdopodobnie dostęp do najnowszych technologii. Dlatego na przykład systemy multimedialne w samochodach elektrycznych Mazdy, czyli CX-6e i 6e są delikatnie różne, gdyż pochodzą od chińskiego producenta. A jak jesteśmy przy Chinach, to swoje premiery miało też Omoda, Jayco, Leap Motor, Lapas Motor i wiele, wiele innych marek. Jeżeli chcecie zobaczyć, to serdecznie polecam mojego Instagrama, w którym zrobiłem relację właściwie z prawie każdej premiery i spróbowałem pokazać te samochody najlepiej, jak się da, na targach. Ale Stellantis i Honki prowadzą rozmowy na temat produkcji chińskich samochodów w Europie. Międzynarodowy koncern mógłby zaoferować Chińczykom jeden ze swoich zakładów w zamian za szerszą współpracę i odpowiednią sumę pieniędzy. Niewykluczone, że będziemy mieli fabrykę chińskich samochodów w Polsce. Rozmowy na tym polu są zaawansowane w wielu markach. Na przykład grupa Chery, poza fabryką pod Barceloną, dawnym zakładem Nissana, prawdopodobnie wykorzysta także zakłady JLR-a, czyli Jaguar Land Rover w Wielkiej Brytanii. BYD już buduje na Węgrzech, a Shangan szuka gruntów pod potencjalną inwestycję. Stellantis także nie próżnuje i przyciąga partnerów, aby zagospodarować swoje fabryki. I tu ruszyły rozmowy z Honki, albo Hongxi, w zależności od tego, kto wymawia. Właśnie podczas tych targów Hongqi także miało swoje stoisko i oni mówili Hongxi. Ale absolutnie każda inna osoba mówiła Honki. W każdym razie, chiński gigant chce wejść do Europy z szerszą ofertą modeli elektrycznych, ale potrzebuje do tego odpowiedniego zaplecza, a żeby opłacało się te samochody w Polsce, w Europie sprzedawać, to potrzebna jest fabryka na starym kontynencie. Bardzo dużo Chin dzisiaj. To przyszłość samochodów elektrycznych to ultra szybkie ładowanie. Tak twierdzi CATL, prezentując swoją najnowszą baterię, która ładuje się w 6,5 minuty pomiędzy 10 a 97, a wszystko ze sprawą nowej baterii CATL Shen Xing 3. Proszę bardzo. I sprawia, że tak naprawdę ładowanie może być tak samo długie jak tankowanie samochodu. Przy czym, żeby takie wyniki osiągnąć, potrzebujemy ładowarki, która jest w stanie nam dać 1000 kW, czyli 1 MW. Po drugie, potrzebujemy też samochodu, który taką baterię będzie miał. Jednocześnie marka pokazała też model Quilin Condensate z jeszcze wyższą gęstością energetyczną, oferującą 1500 km zasięgu. Ta, która się super szybko ładuje, oferuje tylko 1000 km zasięgu. Choć nie sprecyzowano, w jakim aucie osiągnie taką liczbę, podejrzewam, że w zależności od tego, jakie będzie wykorzystanie energii, tyle kilometrów przejedzie. Tymczasem ja wracam za moment z testem nowego Porsche 911 Carrera po liftingu. Zostańcie z nami.

0: jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a zeszły tydzień był tygodniem spełniania moich małych marzeń, gdyż od zawsze chciałem się przejechać Porsche 911 Carrera. W całej gamie Porsche 911 jest to model, który jest na jej początku, czyli podstawowa Carrera. Samochód o długości 4,5 metra, rozstawie osi też prawie 2,5 metra i o szerokości 1852 mm, czyli właściwie 1,9 metra, jakbyśmy tak zaokrąglali. Pod maską, a właściwie z tyłu, na tylnej osi znajdziemy sześciocylindrowy silnik w układzie płaskim, czyli bokser, tak się powszechnie mówi w Polsce, o mocy 394 koni mechanicznych i o mocy 450 Nm momentu obrotowego. Maksymalna prędkość obrotowa silnika to 7,5 tysiąca obrotów na minutę i powinniśmy go tankować 98, chyba że znajdziemy lepsze paliwo. Wtedy jest to rekomendowane, tak zostało mi powiedziane. Przyspieszenie do setki z pakietem Sport Chrono, który samochód, który ja testowałem, miał na pokładzie, to jest 3,9 sekundy. 394 koni mechaniczne w dzisiejszych czasach dla sportowego samochodu nie brzmi imponująco, ale przyspieszenie do setki poniżej 4 sekund zawsze robi wrażenie. Co więcej, jest to samochód, który mimo tego, że na rynku istnieją potencjalnie szybsze i mocniejsze samochody sportowe, robi niesamowite wrażenie, jeśli chodzi o przyspieszenie z rolki tak zwanej, czyli od 100 do 150, 160, 200. Robi to na tyle lekko i sprawnie i wydaje nam się w tym samochodzie, jakbyśmy mieli zdecydowanie więcej mocy niż właśnie około 400 koni mechanicznych. Jest to samochód szalenie zwinny, z napędem tylko na tylną oś. To, co zrobiło największe wrażenie na moich znajomych i na mojej rodzinie, to dobrze jest wykonane w tym samochodzie wnętrze, co mnie zaskoczyło, gdyż jednak jak chcecie przewieźć swoich znajomych, swoją rodzinę sportowym samochodem, które dostaliście na tydzień na testy, to jednak wydaje się, że to, co pierwsze powinno zwrócić uwagę, to dźwięk silnika, przyspieszenie, niska pozycja za kierownicą, sportowe wrażenie. A wszyscy zaczęli zwracać uwagę na to, że wnętrze jest naprawdę bardzo porządnie wykończone i bardzo ładnie pachnie. Co jest prawdą w samochodzie, który kosztuje blisko 700 tysięcy złotych, gdyż jeżeli wejdziemy w konfigurator Porsche 911 Carrera, cena wyjściowa przed jakimikolwiek opcjami to 681 tysięcy złotych. Naprawdę bardzo łatwo zbudować tą cenę do 750, a jak ja skonfigurowałem swój wymarzony samochód z brązowo-beżowym wnętrzem, zielonym lakierem i felgami Carrera, które są dla mnie estetycznie bardzo przyjemne, to nagle się okazało, że samochód kosztuje 850 tysięcy złotych, także naprawdę bardzo łatwo się rozpędzić w konfiguratorze Porsche, ale jak ten samochód się prowadzi? W trasie jest bardzo sprawny, jest to samochód, którym nie mamy nigdy problemu z wyprzedzaniem, jest to auto, którym chcemy delikatnie szybciej przejechać niektóre zakręty, chcemy wcześniej nacisnąć gaz, wyjeżdżając z zakrętu, żeby poczuć się troszeczkę jak na torze, ale przez to, że jest to silnik podwójnie uturbiony, tą moc dostajemy bardzo szybko i nie musimy tego silnika wnosić na bardzo wysokie obroty, jak to ma miejsce w samochodach ze serii GT, które są wolnoscące. Dlatego, żeby cieszyć się tą mocą i cieszyć się tym samochodem, cieszyć się tą lekkością i cieszyć się tym, jak bardzo dobrze zbudowany jest ten samochód i jaką ma przyjemną sztywność nadwozia i podwozia, nie jest to trudne i nie trzeba być hałasującym człowiekiem w lesie na waszej ulubionej drodze, tylko możemy to zrobić delikatnie ciszej, a jednocześnie w środku wciąż słyszymy dźwięk rasowego silnika i chyba o to chodzi, chyba dlatego takie sportowe samochody dla gentlemanów czy gentle lady mają miejsce. Wydaje mi się też, że to jest idealny samochód sportowy na co dzień i ma swoje problemy. Jeżdżąc po mieście nie jesteśmy do końca nigdy pewni, czy nie zahaczymy przed nim zderzakiem. Choć muszę powiedzieć, że była tutaj podnoszona przednia oś, którą naciskałem dosyć religijnie i często, ale wydaje mi się też, że 911 Carrera jest zawieszona, jak postawiłem go obok akurat Mondeo, na bardzo podobnej wysokości. To znaczy, to nie jest samochód, który jest wyjątkowo nisko zawieszony, tak żebyśmy sobie nie mogli poradzić z dziurami na ulicy, albo żeby to powodowało, że nam wypadnie nam dysk. Jeśli chodzi o praktyczność, mamy dużo miejsca z tyłu na to, żeby przytrzymać nasze wszystkie bagaże. Mamy bagażnik o pojemności 373 litrów i doskonale wiem z doświadczenia poprzedniej generacji, że spokojnie zmieścimy tam nawet 3 kabinówki. W trasie mamy bardzo dużo mocy, jest delikatnie głośniej niż byśmy się spodziewali po jakiejś limuzynie, no ale mówimy tu wciąż o aucie sportowym. Jestem dużym fanem podstawowej Carrery i przy tym też najtańszej, także jestem z tego powodu szczęśliwy. Niestety 800 tysięcy złotych dalej jest poza moim budżetem. Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć ten samochód przy zachodzie słońca na leśnej drodze, gdyż zrobiłem tego typu zdjęcia, to serdecznie zapraszam na moje social media Okiem Kierowcy. Samochód jest srebrny, z czarnym wnętrzem, wygląda bardzo ładnie, mimo tego, że opis takiej specyfikacji brzmi dosyć podstawowo. Jeśli chodzi o konkurentów na rynku, w tej cenie sportowych samochodów innych wydaje mi się, że właściwie nie ma. Może jest Mercedes AMG CLE 53, ale on chyba jest tańszy i ma więcej mocy i wchodzi w trochę inną klasę sportowych, luksusowych samochodów. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak. Bye.

back.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
5: Same sztosy.
6: Campus.
7: I'm Indiana Jones, you that big polystyrene boulder. Is this what you said you'd be when you fantasized about getting older? Left lane slow, the right ones were taking over. Your ghost dog's the middle lane. I said I'd call on Thursday, but I never. Too much grind, not enough rise. I swear.

0: To jest powtórka.
1: Jesteśmy na antenie 97.1 FM i wy mnie nie widzicie oczywiście, ale może kojarzycie z rolek na Instagramie Radia Campus albo z okładek do podcastów, bo ja praktycznie od pół roku przez cały okres jesienno-zimowy śmigam w jednej i tej samej czapie i ona zawsze jest na każdej rolce i na każdej okładce, tam gdzie właśnie się pojawiam. No i ze mną w studiu jest człowiek, który zaprojektował tą czapę, Marceli.
2: Tak jakby, no.
1: Elo. Tak jakby, dobra. Dobra, nie no, ja ją kupiłem od ciebie.
2: Tak, bo grafiką do tej czapki zajął się kto inny, tak, ale no my zrobiliśmy potem tę czapę po prostu ze zgodą osoby, która zrobiła grafikę.
1: To jest czapa, na której jest napisane tłuste, dobra, teraz nie pamiętam, tłuste rapy czy
2: tak.
1: Tłuste czapy?
2: Tłuste rapy.
1: Tłuste rapy, dobra, bo Marceli mnie widzi, to mógł przeczytać. Ja swojego czoła nie widzę. Tłuste rapy to jest event, który współorganizujesz z Beatą, ją też gorąco ciepło pozdrawiamy, dawno już jej nie widziałem.
2: Pozdrówki, Beata.
1: Pozdrówki. Pytanie, czy ten festiwal jeszcze się odbędzie?
2: No, na razie to jest trochę zawieszony projekt. Też w ogóle ostatnio była sytuacja, że przypadkiem straciliśmy w ogóle dostęp do Instagrama i nam zablokowali konto.
1: O matko.
2: Więc czekamy, aż Instagram nam odblokuje to konto. No, ale na razie jest to zawieszony troszeczkę projekt. W sensie mamy dużo innych rzeczy do roboty nawzajem. W sensie i Beata, i ja swoje muzyczne rzeczy, Beata studia.
1: Ale rozumiem, że jeśli kiedyś nadarzy się okazja, to jesteście na to otwarci.
2: Totalnie, no.
1: No to bardzo mnie to cieszy i myślę, że to chciałem usłyszeć, bo to jest naprawdę fajny evencik. A jeszcze wracając do tłustej czapy, to ja mam nadzieję, że zaprojektujecie dla mnie czapę na lato, bo robi się powoli ciepło i trochę mi przygrzewa w głowę, a ja już się tak przyzwyczaiłem, że normalnie już nie zdejmuję nigdzie tej czapki.
2: No dużo jest czapek, możesz sobie
1: wyjmiesz coś razie, sobie iść do sieciowy. Tak. Spotkaliśmy się w studiu, przyjechałeś prosto z Trójmiasta, spotkaliśmy się, ponieważ w piątek, 24 kwietnia, dostaliśmy od ciebie album Mini Divi, Mini DV, jak to się właściwie odczytuje?
2: Różnie czytają ludzie, raczej Mini Divi jest poprawnie, ale Mini DV też mówią ludzie i to jest też okej. Ja w sumie na albumie używam i tak, więc też.
1: Jak już jesteśmy przy tych twoich artystycznych umiejętnościach, to możesz powiedzieć, w jakiej formie fizycznej wydałeś ten album?
2: Okej, to jest ciekawe, bo został wydany w karcie microSD, coś w sumie nietypowego. Jest taki mini plakietka z miejscem na kartę microSD. W sumie to tyle i są dwa nieopublikowane utwory jeszcze na tej karcie, więc tyle z plusów i jest to mega limitowany nakład.
1: I jeszcze jest chyba taki mini odtwarzacz do tego.
2: Tak, o tym zapomniałem, oczywiście, mini odtwarzacz do MP3 mini, tak.
1: My tak sobie pomyśleliśmy, że może właśnie po audycji byśmy nagrali wam, bo mamy taki jeden ten cały zestawik fizycznego wydania, może właśnie nagramy, co ty na to?
2: Totalnie,
1: dobra.
2: Jestem za.
1: To jest w ogóle świetny pomysł, bo w tym momencie wydaje mi się, że, nie wiem, czy ty tak uważasz, że ludzie trochę wracają do tego takiego fizycznego doświadczania też muzyki między innymi.
2: Możliwe, no. Ja też tak mam w ogóle, że sobie tak przemyślałem, czy ja chcę w ogóle płyty CD wydawać. Płyty CD już miałem, kasety już miałem, dobra, to teraz microSD, więc...
1: Czyli co, może kolejne będą winyle?
2: No, chociaż to jest dość kosztowne, podobno, słyszałem. Bardzo chcę wpaść na jakiś ciekawy pomysł jeszcze, poza microSD. Myślę, że coś jeszcze jest nieodkrytego, na czym można było płytę zrobić.
1: Dobra,
2: coś sensownego.
1: Obserwujcie, co Marceli dla was tutaj będzie gotował, można powiedzieć, jak ugotuje kolejny album albo mini album. No a ten album, Mini DV, który powstał i opublikowałeś 24 kwietnia, on, tak jak czytałem, powstał po ponownej przeprowadzce do Trójmiasta.
2: Tak.
1: No i powiedz mi, co się wydarzyło, że przerzuciłeś się ponownie na Trójmiasto?
2: Wiesz co, po prostu już zachciało mi się dorosłego życia ponownie. Moja przyjaciółka szukała bardzo osoby do pokoju i ja byłem jak, okej, to chyba jest dobry moment, bo po prostu czułem, że muszę gdzieś tam się wprowadzić w końcu i te Trójmiasto jakoś tak mnie ciągnęło do tego Trójmiasta. No i tak wyszło. No.
1: Wcześniej mieszkałeś w Warszawie czy w innym mieście?
2: Chwilę w Warszawie mieszkałem, tak, pół roku i w Gdyni też mieszkałem w 2022 roku, więc jakby to jest powrót do Trójmiasta teraz.
1: Czyli młody Dżibel Mądziak jest teraz ponownie.
2: Z Gdyni, a nie skądś tam.
1: Z Gdyni, a nie skądś tam. Na twoim albumie też się pojawiają przebitki,
2: no,
1: do Belmondziaka.
2: Tak, mam nadzieję, że mnie nie pozwie.
1: Nie. A propos tego życia w Trójmieście, to chyba najwięcej gdzieś opowiadasz na singlu Otworzę ci serce.
2: Też, no, ale jest, mega dużo jest w ogóle, dawno nie miałem czegoś takiego, że dużo opowiadałem o tym, co się, o miejscach dosłownie, które otaczają mnie i to jest super.
1: Teledysk w ogóle mi się bardzo podoba do singla Otworzę ci serce. Nie zmarzłeś, człowieku.
2: No, mieliśmy, wiesz co, mieliśmy kawiarnię taką bardzo bliziutko i chodziliśmy co chwila do niej na herbatkę, także udało się nie zmarznąć i nawet nie zachorowałem, więc...
1: No bo możesz powiedzieć, co ty robisz, to ty wyprawiasz tam na ten teledysku.
2: W śniegu po prostu na gołej klacie praktycznie śpiewam, rapuję i...
1: I grasz.
2: Gram w opadach śniegu, więc super.
1: A propos też otworzy ci serce, jak to w lutym wyszedł ten singiel, to nie wiem, czy pamiętacie, słuchacze, jak się dzwanialiśmy z Marcelim i on taki zabiegany biegł właśnie do swojej pracy, jak chcieliśmy o tym jeszcze pogadać, o tym singlu.
2: Tak, pamiętam to. Super, super, super to był czas.
1: I ja wtedy właśnie chciałem zapytać, jak udało ci się dotrzeć do chłopaków z CDW?
2: Wiesz co, ja pochodzę z okolic Ostródy, więc znam jednego dobrego znajomego, który po prostu... ma jakiś kontakt do tej osoby i po prostu przez tą osobę udało mi się skontaktować i on jakby już wiedział o mnie, potem po prostu mailowo tylko odpisał, więc...
1: Nie wiem, czy słyszałeś o filmie Nie ma duchów w mieszkaniu
2: tak,
1: na dobrej.
2: Tak. Nawet oglądałem jakiś czas temu.
1: I jak ci się podobał?
2: Fajny, no, chociaż dość skomplikowany. Może nie.
1: To też prawda, ale ja po prostu zamarłem na tym momencie, jak właśnie wleciała Syberia TDW. Tak.
2: Totalnie, no.
1: Singiel Serce i Nawijka. Do rozmowy z Marcelim wrócimy za moment, a teraz posłuchajmy, ja myślę, pierwszego singla i może ten, o którym właśnie teraz rozmawialiśmy. Otworzę ci serce, będzie git?
2: Będzie git, oczywiście.
1: Marceli, otworzę ci serce w Radiu Campus.

0: Może i spotkasz mnie przy firtlu snów. Może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują w swym DNA. Może w food hallu w nudnej pracy zamówisz quesadilla i porcję. A może na ogromnych scenach, na festiwalach w całej Polsce, w nocnym autobusie nad ranem, na molo albo w jakimś barze. Tam gdzie udawani artyści podpijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pasuje do mnie, choć pewnie bałabyś się podejść. Może ci kiedyś się odwiedzi, mi raczej nie w to szczerze wątpię. Nakręcę cię na mini TV, wyśpiewam tobie to pod oknem. Ani razu może nie widziałem jeszcze,
1: odkąd tu jestem.
0: Ani razu.

0: wariaci chcą więcej.
1: To jest powtórka.
2: Słuchaliśmy przed chwilą singla Otworzyć serce od Marcelego. Marceli jest ze mną dalej w studiu. Możemy się przywitać po raz kolejny. A czemu nie? Będzie miłość. Siema.
3: A hej.
2: Co się wydarzyło, że w listopadzie 2025 roku stwierdziłeś, że nagrywam płytę?
3: Ciężki temat do rozmów.
4: Emocje jakieś takie we mnie skierowane do konkretnej osoby były tak silne, że po prostu musiałem nagrać o tym płytę.
2: Czyli to jest płyta o jednej osobie.
4: Tak, to już, no niestety.
2: Niestety, bo czasami się zastanawiam, bo to jest płyta o dziewczynie, z tego co rozumiem.
4: No, niestety.
2: Niestety.
4: Ponownie niestety.
2: Bo ja pytam, czy to jest o jednej osobie, bo często jak rozmawiam z różnymi osobami, na przykład z KSPN-em kiedyś rozmawiałem, on powiedział, że nawet w jednym singlu jest... On miesza jakby kilka relacji, więc dlatego pytam, czy to jest na pewno o jednej dziewczynie.
4: Nie, tutaj jest o jednej osobie. Ciężko mi się gada o tym teraz.
2: Dobra, ja po prostu...
4: Chciałbym wyjść z tego, bo troszeczkę jestem w miejscu takim, że po płycie już troszeczkę wyszedłem, powoli wychodzę z tego i jest chyba lepiej, więc...
2: Czyli jak chcemy właśnie posłuchać o twoich przeżyciach, które były w tamtym okresie, to po prostu sięgajmy po muzę.
4: Dokładnie.
2: Dobra, i myślę, że właśnie tutaj postawimy kropę, jeśli chodzi o to, żeby dłubać w tym temacie, a propos kogo to jest, dlaczego i tak dalej. A powiedz mi, czy właśnie robienie tej graficznej choćby wersji płyty, albo robienie tej płyty, czy było taką jakby mini terapią dla ciebie, żeby trochę gdzieś to wyrzucić z siebie te emocje?
4: Graficzną? Nie, to po prostu był ciekawy pomysł. Gdzieś tam się narodził w głowie, żeby zrobić to. Ten pokoik piękny i... Tyle w sumie.
2: Podoba mi się w ogóle ułożenie płyty. Ja taki odczytuję jak taki trochę schemat książkowy, że jest na początku przebudzenie, potem skit i potem dalsza część po przebudzeniu. Czy to faktycznie miał taki zabieg?
4: Tak, bo to, taka fabuła się stworzyła właśnie z tego i to jest super, że gdzieś tam w połowie tego albumu jest po przebudzeniu, jest dosłownie fabuła, jest utwór Nagle, który... totalnie został stworzony, żeby połączyć ten album też. Tak bardziej filmowo się zrobiło dzięki temu.
2: A to już jest po przebudzeniu taki okres, kiedy właśnie zacząłeś sobie już powoli radzić z tym?
4: Tak jakby, ale potem i tak to wróciło, bo jest utwór King Król, do niego wina za 5 zły i tam już jest ponownie jakaś taka nadzieja wraca, która potem i tak... W sensie na płycie tego nie widać, jeszcze będzie utwór Full HD, który będzie... formatem już po tak, bo był Hi8, w sensie kasetki takie do kamery, potem było Mini DV i teraz zostało Full HD jako jeden utwór, który zostanie opublikowany za jakiś czas. I on będzie obrazował to wszystko, to całą płytę, najbardziej tak.
2: Czyli będzie coś jeszcze dodane do tego albumu?
4: Będzie. To jest na karcie pamięci też, jeśli ktoś się zamówił, to ten utwór ma.
2: Ha, a ja mam i będę sobie słuchał. W takim razie, czy są na tym albumie jakieś twoje ulubione single, ale tak, albo takie, na które najbardziej powiesz słuchaczom, że dobra, tego posłuchaj, to jest taki ważny singiel.
4: Jeśli lubisz emocje w muzyce, no to jest utwór Jesteś, w którym jest ich dużo i tekst jest całkiem fajny w ogóle. No dużo jest ciekawych emocji. To jest mój ulubiony, ale ja mam też specyficzny gust, więc różnie to bywa. A co bym polecił każdemu innemu poza... Jest dla ciebie, jest hip-hopowy utwór, ale tutaj nawet leci w kampusie czasem. Dość satyryczny, fajny utwór. A jeśli lubisz jakieś takie bardziej jazz rap troszeczkę, to jest Zguba. I to ma taki bardzo fajny catchy refren i fajnie się zapętla po prostu to.
2: No to może zagrajmy ten catchy refren.
4: A, myślę, że tak.
2: Tak? Dobra. To gramy w takim razie singiel Zguba, Marceli. No i życzę ci spokojnego powrotu do Trójmiasta w takim razie.
4: A, dziękuję.
2: I wpadaj częściej do studia. Elo.
4: Wpadam. Elo.

0: czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Reklama.
6: Web Radio Campus.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Nie pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię Ojca i Syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.
2: Autopromocja.
5: Campus.

Yeah. Yeah. So how's it feel?

0: To you.
1: Radio Campus.
2: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

się nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później. Czas pokazał brak.

inne case'y w k***. Potem znów mijać, cóż PR, mało lata schodzi z roku na rok. Nie muszę mówić, co się w domu stało, się coś udało. Dałem sobie radę w tym wszystkim pomóc, halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Wszedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem

mnie wypalił, więc improwizowałem. Tylko tyle mnie nauczył stary, zanim zachlał pałę. Wychowały mnie opary dymu i moi ziomale. Teraz, żeby mnie zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę. Głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Minęła 11. Piotr Topuliński.
4: Sportowy Campus.
3: Wybuch radości na sam koniec spotkania. Piłkarze Legii Warszawa pokonali Widzew Łódź 1-0. Bramkę zdobył w 97 minucie Rafał Adamski. Ten mecz był pod naszą kontrolą, uważa trener Legii Marek Papszun.
5: Nie był oczywiście taki błyskotliwy mecz, ale no grały dwie drużyny nomen omen, które się bronią przed spadkiem. To trudno było tutaj o jakieś, myślę, w tej chwili duże widowiska, aczkolwiek my chcieliśmy grać w piłkę, mówiąc kolokwialnie. No i mieliśmy więcej w każdym aspekcie tego grania w piłkę, też sytuacji. Uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Oczywiście w takiej sytuacji pewnie nie ma zbyt dużego znaczenia, ale jednak.
3: Trener dodał, że wynik cieszy po wcześniejszym, jak określił, mizernym występie w Poznaniu, gdzie Legia przegrała z Lechem 0-4. Teraz stołeczna ekipa wskoczyła na 9. miejsce w tabeli, Widzew jest na 16. miejscu.
5: Drużyna pokazała charakter i wielu zawodników, którzy no tutaj byli troszeczkę, powiedzmy, niezbyt dobrze oceniani w ostatnich okresach, no pokazało, że Legia ma w sercu i walczą do ostatniego dnia, nawet jeżeli miałoby ich w tej Legii nie być.
3: Wspomniany prowadzący w tabeli Lech zagra dziś na wyjeździe z Motorem Lublin, to o 20.15. Jeszcze raz powiem, Legia, tym razem koszykarska, pokonała na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza 90-85. O 16 na Stadionie Narodowym finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze zagra z Rakowem Częstochowa. Zabrzanie w decydującej rozgrywce wystąpią po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5.
6: Ten stadion, ten Narodowy, jest to wyjątkowe spotkanie. Mi się to bardzo podoba, bo na Słowacji zawsze to finale było gdzieś na innym stadionie, ale tutaj mi się to podoba, że to jest zawsze na tym Narodowym, że tutaj gra tylko ta reprezentacja i potem to uczucie jest zupełnie inne.
3: Tak mówi trener Górnika Michał Gaszparik, a to trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
7: Na pewno duża sprawa dla mnie. Oczywiście nie chcę tutaj mówić o sobie, bo tak jak jest budowany Raków i tak jak funkcjonuje, najważniejszy jest ten mecz, nie liga, zdobycie tego trofeum. Myślenie o tym, no, na tym jestem teraz skoncentrowany, na pracy, na tym, żeby przygotować zespół i żeby wygrać to trofeum.
3: Zabrzanie wywalczyli trofeum sześciokrotnie, ale ostatni raz w roku 72. Pucharowa historia Rakowa jest krótsza, ale nie trzeba szukać tak daleko. Drużyna z Częstochowy triumfowała w 2021 i 2022 roku. Triumfator Krajowego Pucharu rozpocznie latem występy od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Możliwe jednak, że zagra w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Dojdzie do tego, jeśli Górnik lub Raków po triumfie w Pucharze Polski zajmie jedno z dwóch pierwszych miejsc w Ekstraklasie. Mecz oznacza też utrudnienia. Kierowców ostrzegamy. O 14 służby zamkną wjazd na Saską Kępę. Dotrą tam tylko mieszkańcy. Po meczu policja może wyłączyć z ruchu most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle. Warszawski Transport Publiczny poleca podróż na Stadion Narodowy komunikacją miejską. Na koniec majówka pod znakiem siatkówki. Trwają akademickie Mistrzostwa Polski. W nich uczestniczy 16 drużyn męskich i 16 żeńskich. W turnieju mężczyzn po raz trzeci z rzędu złoty medal chcą zdobyć siatkarze Akademii Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. O miejsce na najwyższym stopniu podium turnieju pań walczą aktualne wicemistrzynie z Akademii Humanitas w Sosnowcu i zdobywczynie brązowego krążka Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Finały jutro o 15.15 w hali gier i hali lekkoatletycznej przy ulicy Marymąckiej.

Muzyka broni się sama, nara. Dziękuję, dziękuję. Rymy wielokrotne jak dzięki. Pańce wykręcone jak dźwięki.

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
2: Tak, jego cenę też.
1: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
2: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
1: Wiedziałam, że się zgodzisz.
3: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
5: Minęła 11.30. Piotr Topuliński.
6: Serwis akademicki.
5: Zaczniemy od zaproszenia na obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uniwersytet Warszawski jutro o 12 w Ogrodzie Botanicznym przy Alejach Ujazdowskich zaprosi na wykład pod hasłem Tradycje Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Wykład ten wygłosi profesor Jacek Zaleśny z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Miejsce jest nieprzypadkowe. Na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji król Stanisław August Poniatowski wmurował kamień węgielny pod budowę planowanej tam wtedy świątyni Opatrzności Bożej, a dokładniej świątyni Najwyższej Opatrzności. Wiemy, że jest wszechobecny, szkodliwy i trudny do usunięcia. Ale co jest jego źródłem i ile go jest? Zanieczyszczenie mikroplastikiem w jeziorach nie jest przypadkowe. W badaniach prowadzonych w Polsce, Litwie i Łotwie okazało się, że nawet około 70% różnic w jego stężeniu można wyjaśnić jednym czynnikiem. Tym, jak zagospodarowany jest brzeg jeziora. O szczegółach przeczytacie na stronach Serwisu Naukowego UW. Wspólne prowadzenie prac dyplomowych w obszarach takich jak informatyka techniczna, telekomunikacja, nauki społeczne oraz zarządzanie i jakość to założenia Ośrodka Przetwarzania Informacji i Uniwersytetu Warszawskiego. Instytucje będą współpracowały w ramach programu prac dyplomowych Praktyk On. Więcej na ten temat na portalu naukawpolsce.pap.pl. Majówka w pełni, a my już planujemy dalszą część miesiąca. Zapiszcie w kalendarzach 16 maja Noc Muzeów. Zaprasza już teraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to okazja, by w niepowtarzalnej wieczornej atmosferze odkryć historię UW oraz zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. Szczegóły niebawem w mediach społecznościowych Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Akademickie Radio Campus.

dobita na bejkom drop. Spłynął w noc, noc, teraz jest moc. Mocno uderza jak usta Holson. Na falach dźwiękowy story, dobita na bejkom drop. Spłynął w noc, noc, teraz jest moc. Mocno uderza jak usta Holson. Na falach dźwiękowy story, dobita na bejkom drop. Spłynął

0: Radio Campus.
1: Poziom zero.
2: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu. Jeszcze bardziej chcę w dół. Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech. Jak jeden buch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wdech. Jak jeden buch. Jedziemy zawsze w dół.

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
2: Tak, jego cenę też.
1: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
2: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
1: Wiedziałam, że się zgodzisz.
3: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH, spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta

0: Dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Nazywam się Max Walewski, a w Linii Wschodu zajmiemy się dziś ukraińskimi próbami stworzenia niepodległego państwa ponad 100 lat temu. Projekt, a w zasadzie projekt państw ukraińskich okazały się wyjątkowo kruche. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te projekty odbiły się od ściany, a na własne, niezależne państwo Ukraińcy musieli poczekać kolejne 70 lat. O to spytałem profesora Włodzimierza Mędrzeckiego z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. I wygląda na to, że musimy cofnąć się jeszcze o kilkadziesiąt lat.
1: Przez setki lat właściwie jedynym produktem eksportowym Ukrainy były zwierzęta. Z jednej strony konie, no, słynne kozackie, i z drugiej strony bydło, które pasło się na ukraińskich stepach przez cały sezon, a potem jesienią pędzono je wielkimi stadami na zachód i późną jesienią i zimą żywiły Europę. Gdyby w dawnych czasach ktokolwiek wyprodukował na Ukrainie zboże, i tak nie miałby co z nim zrobić, ponieważ koszty transportu byłyby tak duże, że w ogóle nie opłacało się go produkować.
0: O jakich czasach?
1: Ta sytuacja zaczęła zmieniać się w wieku XVIII, kiedy to słabnie Turcja, no między innymi po bitwie pod Wiedniem, po pokoju karłowickim, rozpoczyna się ekspansja rosyjska prowadząca do uzyskania najpierw częściowo, potem w większym zakresie wybrzeży Morza Czarnego. Na przełomie XVIII-XIX wieku powstaje Odessa, powstaje drugi port w Mikołajowie. I w ten sposób Ukraina uzyskuje otwarcie przez Morze Czarne w stronę basenu Morza Śródziemnego. I do tego, kiedy wszystko już pozostaje w rękach rosyjskich, staje się możliwe przynajmniej od Zaporoża załadowanie zboża na statki i spławienie go Dnieprem do brzegów morskich. Jeżeli dodamy do tego zmiany technologiczne w przemyśle rolnym, czyli możliwość przemysłowego tłoczenia oleju ze słonecznika, kiedy dodamy do tego opracowanie technologii produkcji cukru z buraka cukrowego, wtedy okazuje się, że znakomite ziemie ukraińskie mogą produkować niemal nieograniczone ilości pszenicy, ale także cukru przerobionego w cukrowniach oraz oleju słonecznikowego.
0: Za uzyskane środki właściciele ziemscy budowali pałace i spędzali wakacje w Paryżu. Inwestowano też w Kijów, w którym do dzisiaj zachowały się ślady gospodarczego boomu tego okresu. To bogactwo nie skapywało jednak na rzesze chłopów, którzy w przeddzień I wojny światowej stanowili około 80% ludności.
1: Sytuacja zmienia się wraz z reformami agrarnymi i uwłaszczeniem, które nastąpiło na Ukrainie w 1861 roku. Przy czym reforma polegała na tym, że chłopi uzyskali prawo własności gospodarstw, w których mieszkali, a ziemia należąca do nich została określona jako ziemia ukazowa. Mhm. No, od ukazu carskiego i nie podlegała normalnemu obiegowi gospodarczemu.
0: Znaczy chłop nie mógł jej potem sprzedać?
1: Nie.
0: W jakim sensie?
1: Tylko i wyłącznie innemu włościaninowi. Mhm. To było ograniczenie zrobione z punktu widzenia ochrony interesów chłopskich. Mianowicie chodziło o to, żeby zbyt chciwi właściciele ziemscy na wolnym rynku nie wykupywali ziemi chłopskiej, no, która mogła być źródłem dużo większych dochodów niż stanowiła dla chłopów. I teraz w drugiej połowie XIX wieku mamy do czynienia z jednej strony z procesem bardzo szybkiego rozwoju liczby ludności na Ukrainie, No, warunki życia się poprawiają, ogólny poziom higieny się poprawia, dzietność jest bardzo wysoka, żywności jest jednak więcej, techniki uprawy ulegają udoskonaleniu i mamy do czynienia jednocześnie z sytuacją procesu rozdrabniania gospodarstw chłopskich. A mianowicie, jeżeli chłop ma powiedzmy 20 dziesięcin, bo to jest koło hektara, tak, cirka. Jeżeli chłop ma 20 dziesięcin ziemi, jest bardzo, że tak powiem, godziwym i szacownym gospodarzem, ale mając trzech synów, musi podzielić swoje gospodarstwo na trzech następców. I wtedy trzej synowie mają każdy z nich tylko po 7 dziesięcin. Jeżeli któryś z nich będzie miał znów trójkę dzieci, to już nawet nie może podzielić swojego gospodarstwa, ponieważ obowiązują zakazy tworzenia gospodarstw mniejszych niż 60. Natomiast liczba ziemi udziałowej pozostawała niezmienna.
0: No tak.
1: Stąd gospodarstwa były coraz mniejsze i mniejsze i średni poziom życia był tam coraz niższy i trzeba się było ratować szukaniem pracy w wielkich majątkach ziemskich. Przed I wojną światową średnia wielkość gospodarstwa w guberni podolskiej, czyli tej, gdzie było bardzo dużo polskiej własności ziemskiej, średnia wielkość gospodarstwa chłopskiego wynosiła niecałe 4 dziesięciny, czyli około 4 hektarów, więc to było bardzo nisko. To było naprawdę na warunkach ukraińskich, to ledwo dawało się z tego wyżyć. To już był naprawdę problem.
0: Z nim musiało uporać się każda władza, czy to carska, czy bolszewicka, czy ukraińscy socjaldemokraci. Do tego wrócimy za kilka minut.

0: lutym 1917 roku upada władza carska, a próżnie po jej zniknięciu stara się wypełnić nowo powstała w Kijowie Rada Centralna z Michałem Hruszewskim na czele. Pierwsze pytanie, jakie przed nią staje, jest pytaniem o ziemię. 4 na 5 mieszkańców Ukrainy tego okresu to chłopi, a ukraińska wieś znajduje się w dramatycznej sytuacji finansowej, więc pytanie zdecydowanie było aktualne. To samo zadają sobie m.in. bolszewicy i proponują zupełnie inne niż władze ukraińskie rozwiązanie. Mówi profesor Włodzimierz Mędrzecki.
1: W Rosji do 17 roku właściwie nie istniała indywidualna własność chłopska. Ziemia była własnością obszczyny, czyli wspólnoty wiejskiej. Uwłaszczenie polegało na tym, że ziemię do tej pory zajmowaną przez chłopów otrzymywała we władanie wspólnota wiejska, gmina wiejska, chłopska. I to właśnie obszczyna, wspólne jakby zebranie chłopów decydowało, jaki kawałek ziemi uprawia dana rodzina. Natomiast na Ukrainie było podobnie jak w Polsce, to znaczy wywłaszczone zostały konkretne rodziny i miały od tej pory gospodarstwa rodzin.
0: I to leżało już w założeniach reformy z 1861 roku.
1: Tak, i to jest dziedzictwo dawnej Rzeczpospolitej na Ukrainie. Tym między innymi Ukraina różniła się od Rosji właściwie przez całą swoją historię. I teraz mówię o tym dlatego, że sposoby, pomysły na rozwiązanie sprawy agrarnej partii rosyjskich, ugrupowań rosyjskich były inne w odniesieniu do Rosji niż w odniesieniu do Ukrainy. Lewica rosyjska, w tym zwłaszcza bolszewicy, właściwie od początku byli rzecznikami takiego radykalnego rozwiązania sprawy agrarnej poprzez tak zwany czarny podział. Czarny podział miał polegać na tym, że cała ziemia w Rosji, cała ziemia rolna, należąca także do wielkiej własności ziemskiej, miała zostać przejęta przez obszczyny, czyli przez te wspólnoty wiejskie, i od tej pory wspólnoty wiejskie miały decydować o sprawach agrarnych nie tylko samych włościan, ale także całej ziemi należącej do wielkiej i do mniejszej własności ziemskiej. Rozwiązanie to na Ukrainie nie miało sensu, ponieważ były indywidualne gospodarstwa.
0: Mm-hmm. No tak, ziemia należała już do chłopów.
1: W związku z tym ukraińscy politycy proponowali takie rozwiązanie w postaci socjalizacji ziemi, to znaczy przejęcia wielkiej własności ziemskiej przez państwo, żeby ono stało się własnością państwową, społeczną. I później zastanawiano się nad sposobem administrowania tą ziemią z udziałem chłopów indywidualnych. Czyli nie wchodziło w grę na razie coś takiego jak parcelacja wielkiej własności. To jakby parcelacja o tyle była, w ogóle nikt sobie jej nie wyobrażał, że było wiadomo, iż całe zaopatrzenie Rosji miejskiej, Moskwy, Petersburga, ogromnych przecież ośrodków miejskich, przemysłowych, opiera się o wielkiej własności ziemskiej. To majątki produkowały zboże na potrzeby miasta. W związku z tym proszę sobie teraz wyobrazić, że nowe władze w Kijowie, które w ogóle zaczynają organizować własną państwowość, administrację i wszystko, mówią do właścicieli ziemskich: a teraz dzielimy wasze majątki. Co jakby wszystko by się rozsypało. Nie można zahamować normalnego funkcjonowania folwarków, bo nie zbierzemy zboża, które zostało posiane. W związku z tym trzeba utrzymywać, że tak powiem, dialog zarówno z właścicielami ziemskimi, jak i z chłopami. Jednocześnie rysując jakąś wizję zmian rewolucyjnych. To jest oczywiście chodzenie na ostrzu brzytwy i skończyło się to tak, jak się zwykle chodzi na ostrzu brzytwy. Jak Rosja długa i szeroka, w 1917 roku jest hasło większe, lepsza płaca. Bo wszyscy wiedzą, że właściciele ziemscy są super bogaci, w związku z tym niech porządnie płacą tym, którzy pracują na nich i utrzymują ich bogactwo. Ponieważ jest inflacja i straszny bałagan pieniężny, to bardzo szybko wiosną późną i wczesnym latem hasło większa płaca zmienia się w żądanie udziałów w plonach. To znaczy, jak wszędzie pojawiło się hasło, że robotnicy rolni pracujący w majątkach, łącznie pracownicy mają uzyskać zapłatę w postaci 1/3 zbiorów. Czyli właściciel ziemski 1/3 ma przeznaczyć na pracowników. No to oni sobie to sprzedadzą, zjedzą, coś z tym zrobią, ale w każdym razie tak wyliczyli wartość swojej pracy. To jest czerwiec, lipiec 1917 roku. Natomiast równolegle, ponieważ postępuje proces destrukcji aparatu państwowego, wieś jest coraz bardziej śmiała i mówi, że należy jej się nie tylko ziemia, ale także właściwie drewno na budowę i na opał. Dlaczego to tylko panowie mają korzystać z lasów? W związku z tym latem i wczesną jesienią rozpoczyna się samowolny wyrąb lasów. No bo po prostu wszystko jedno, w Rosji i na Ukrainie chłopi zabierają się za dworskie lasy, a wuory nie mają siły, żeby temu przeciwdziałać. A potem, kiedy są żniwa, to znaczy kiedy zbiera się zboże, to chłopi już czują się na tyle silni, że zaczynają tą część zboża, którą uznają za należną zapłatę za pracę, zwodzić do siebie. Nie odstawiać do majątków, tylko po prostu zwodzić do własnych stodół. I nagle się okazuje, że dwory dysponują o wiele, wiele, wiele mniejszą produkcją rolną niż by wynikało z tego, ile było obsianego z obliczanego urodzaju. W dodatku to lato 17 roku to jest moment, kiedy zaczyna się rozpadać armia rosyjska. Wędrują wielkie watachy dezerterów, całe jednostki wojskowe rzucają front i wędrują przez Ukrainę do domów i po drodze i w momencie, kiedy nadzieją się na przykład na gorzelnię czy na cukrownię, no to produkcja tego staje się łupem. Natomiast wieś, jak całe dawne imperium długie i szerokie, wchodzi w taką fazę anarchicznej autonomii. To znaczy zamyka się w sobie, chowa wszystko, co się da i broni się przed każdym obcym, który przychodzi. Jak przyjdzie obcy, jest silny, szuka żywności, znajdzie, to zabiera, odchodzi i wtedy jest trochę spokoju, dopóki nie przyjdzie następna armia. Natomiast z punktu widzenia chłopów jest ważne, żeby mieć schowanego wszystkiego jak najwięcej, żeby przetrwać po przyjściu kolejnych grabieżców.
0: Żywność, a konkretnie zboże, już wkrótce stanie się dla Ukrainy kartą przetargową przy próbach uzyskania i utrzymania niepodległości. O tym w Linii Wschodu już za moment. Let me get you plugged in.

0: Wracamy do rozmowy z profesorem Włodzimierzem Mędrzeckim. Jesteśmy w tej wyjątkowo zawiłej części ukraińskiej historii pod koniec 1917 roku, gdy wieś jest poza kontrolą jakiejkolwiek władzy. W styczniu 1918 roku, gdy bolszewicy ruszają z Charkowa na Kijów, Rada Centralna decyduje się ogłosić niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej. Gdy wojsko bolszewickie zajmuje Kijów, Ukraina szuka wsparcia u Niemiec i Austrii. Znajduje je 9 lutego 1918 roku w zamian za uznanie i wsparcie wojskowe obiecuje państwom centralnym 1 000 000 ton zboża.
1: Wojska austro-węgierskie i wojska niemieckie rozpoczynają interwencję zbrojną. Ta interwencja nie jest wielkim problemem militarnym, ponieważ właśnie armia rosyjska uległa destrukcji, armii ukraińskiej praktycznie nie ma. Oddziały bolszewickie, które niby zajęły Kijów i Ukrainę, to są w gruncie rzeczy niewielkie, kilkutysięczne formacje zbrojne, które nie są w stanie przeciwstawić się regularnemu wojsku. W związku z tym w ciągu tam 2-3 miesięcy Niemcy praktycznie bez żadnych strat bojowych zajmują cały obszar Ukrainy aż po Rostów, no niemalże. Władze Ukrainy obiecały w traktacie brzeskim, czy w czasie rozmów brzeskich obiecały, że będą w stanie zorganizować na terenie Ukrainy ten mityczny 1 000 000 ton zboża, który zostanie wyeksportowany do Niemiec i do Austrii i dzięki temu w 1918 roku państwa centralne będą mogły odżywić obywateli swoich krajów.
0: Ale to się udało?
1: Okazało się właśnie, że jak Niemcy zajęli całą Ukrainę, spacyfikowali sytuację i właściwie zapanował spokój, to tego zboża nigdzie nie było. Nie byli w stanie znaleźć, ponieważ właśnie majątki ziemskie zostały rozgrabione między wrześniem, październikiem 17, a lutym 1918. I to zboże gdzieś tam było pochowane, ale Bóg raczy wiedzieć, gdzie, w każdym razie łatwo go znaleźć nie było. Bardzo ważnym aspektem tej sytuacji było to, że tak jak rozebrano zboże i pasze, wymordowano konie, siłę pociągową. Bydło, konie, no jak grabiono majątki, no to także inwentarz żywy padał ofiarą. Jest wiosna i teraz trzeba coś zrobić, żeby następny sezon z punktu widzenia żywności nie był stracony, bo teraz problem polega na tym, że teraz trzeba posiać zboże, które będzie karmiło całą Ukrainę, a i państwa centralne zimą 18-19. I Niemcy wpadli wówczas na taki szatański pomysł, który został zmaterializowany decyzją głównodowodzącego wojsk, czy głównego kwatermistrza wojsk niemieckich na Ukrainie w 1918 roku, a mianowicie rozporządzeniem, które mówiło o tym, że plony z roku 1918 będą należały do każdej osoby, która posieje zboże czy inne rośliny. Czyli nieważne są stosunki własnościowe, możesz być chłopem, jeżeli pójdziesz na ziemię dworską, zwykle dobrze nawiezioną, porządną tego, i zasiejesz tam zboże, to plony będą należały do ciebie, nie do właściciela ziemskiego, tylko do ciebie. Nie wywołało to pozytywnego efektu takiego, że miliony ukraińskich rolników poszło i zasiać zboże. Inaczej. Chłopi i tak musieli zasiać, bo inaczej by z głodu umarli. Ale swoje. Natomiast nie było sytuacji, że zasieli dużo więcej niż na własne potrzeby. W każdym razie Niemcy uznali, że ponieważ efekt jest niewłaściwy, to należy skończyć z fikcją wspierania przez cesarskie Niemcy Socjalistycznej Ukraińskiej Republiki Ludowej i zdecydowały się otwarcie postawić na większych właścicieli ziemskich i warstwy posiadające Ukrainy. I o ile to prawo o zasiewach wydane zostało 6 kwietnia 18 roku, to już 28-29 kwietnia 18 roku Niemcy, no, tak powiem, sponsorowali, zorganizowali, nazwijmy to zamach stanu, który polegał na tym, że środowisko konserwatywne na Ukrainie powołały Pawła Skoropadzkiego na hetmana Ukrainy. A władzę, Centralną Radę rozpędzono, część jej działaczy aresztowano, zatrzymano i Ukraińska Republika Ludowa na tym etapie została zdelegalizowana, natomiast Paweł Skoropadzki jako hetman powołał ukraińską dyrżawę, czyli państwo ukraińskie, na czele którego stanął on, no w gruncie rzeczy jako monarcha.
0: To oczywiście nie rozwiązało problemu zboża, z którym Skoropadzki pod niemieckim parasolem też musiał się zmierzyć. O tym porozmawiamy za kilka minut. Three lean, only in my bag. What you want?

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
4: Minęła 12.30, Piotr Topuliński.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Obchody Święta Flagi. Druga linia metra nieco krótsza w majówkę. Koniec tygodnia nadal bez deszczu.
5: Wiadomości.
4: Biało-czerwona dumnie powiewa z wieży zegarowej Zamku Królewskiego. To z okazji Święta Flagi. Zamek Królewski i Pałac pod Blachą dziś otwarte dla zwiedzających. I tu niespodzianka, zamek od dziś zaprasza do poznawania nowych tras zwiedzania. Jak mówią muzealnicy, umożliwią one jeszcze lepsze opowiedzenie historii tego miejsca. Od codziennego życia króla po wielką historię i sztukę. Majówkowe obchody na wiele sposobów, również w Muzeum Historii Polski, świętującym dziś 20. urodziny. Na Żoliborzu dziś bieg flagi oraz piknik rodzinny, majówka pod flagą biało-czerwoną. A nad rzeką m.in. parada łodzi. Słuchaczy kampusa zaprasza Jan Piotrowski, pełnomocnik władz miasta do spraw Wisły.
6: Coś niezwykłego, bardzo malowniczego, wartego zauważenia i wartego przyjrzenia się z bliska. Bardzo byśmy chcieli pokazać, że Stoczna Żeglugowa Pasażerska to też taki element mocno narodowy. Nasze tradycyjne drewniane łodzie w pięknym ożaglowaniu, w pięknym oflagowaniu flagami w szyku paradnym, bo to bardzo istotne, to jest taki trochę teatr na wodzie. Można zobaczyć, jak łodzie się układają w różne konfiguracje. To wygląda wyjątkowo malowniczo, a każdy, kto pasjonuje się fotografią, złapie coś, co jest niesamowite i będzie świetną pamiątką.

0: Więcej na ten temat posłuchacie w podcaście Stacja Warszawa na Radio Campus FM i w ulubionych aplikacjach z podcastami. Teraz przypomnienie, w majowy weekend druga linia metra nieco krótsza. Pociągi dojeżdżają z Brudna tylko do Księcia Janusza. Trwają prace potrzebne przed przyszłym wydłużeniem trasy metra do stacji Lazurowa. Nad bemowskim odcinkiem metra jeździ autobus zastępczy. Dodam też, pracują dziś drogowcy, wymieniają nawierzchnię na ulicy Połczyńskiej. Nieczynna jest jedna jezdnia w kierunku Ożarowa. Kierowcy w obu kierunkach jeżdżą drugą nitką.
1: Pogoda.
0: Temperatura w górę. W serwisie jeszcze kilka słów od synoptyczki IMGW Agnieszki Prasek.
2: W sobotę mamy już temperaturę 18-22, a w niedzielę już nawet do 26 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i w centrum kraju.
0: Dziś w stolicy około 23 stopni, jutro dwa więcej. Słońca nie brakuje, deszcz dopiero we wtorek.

Wschodni Wschodu mówimy dziś o ukraińskich próbach uzyskania i utrzymania niepodległości po 1917 roku i o tym, dlaczego w ciągu 4 lat upadły w Kijowie 3 projekty państwowe. 29 kwietnia 1918 roku Ukraińska Republika Ludowa, z którą zaledwie kilka miesięcy wcześniej dogadały się państwa centralne, przestaje istnieć. Po zorganizowanym przez Niemcy zamachu stanu na czele ukraińskiego

0: Jego państwa staje Pawlo Skoropadzki, rosyjski generał i bogaty właściciel ziemski. W ukraińskiej i polskiej pamięci Skoropadzki często figuruje jako kolaborant. Na ile stan ten odpowiada rzeczywistości, ocenia profesor Włodzimierz Mędrzecki.
1: Skoropadzki to postać oczywiście bardzo kontrowersyjna, dyskusyjna, ale ja jestem rzecznikiem poglądu, że naprawdę był ukraińskim patriotą w rozumieniu państwowca, który chciał zbudować państwo ukraińskie i odseparować w jak największym stopniu Rosję od Ukrainy, Ukrainę od Rosji. Natomiast absolutnie nie wierzył, że droga jakakolwiek lewicowo-liberalno-socjalistyczna jest słusznym szlakiem w tym kierunku i że uwierzył, że ponieważ armia niemiecka, nawet jak przegra na Zachodzie, to na terenach wschodnich wygra pierwszą wojnę światową i będzie kreowała cały świat dawnego imperium rosyjskiego, to on ma szansę po porozumieniu z Niemcami uzyskać parasol do budowy stabilnego państwa ukraińskiego, w którym elitę przywódczą stworzą przedstawiciele właścicieli ziemskich, dawnych rodów kozackich, starszyzny kozackiej. I drugą grupą, która miała dać fundament Ukrainie, mieli być ukraińscy chłopi w swej ogromnej, wielomilionowej masie. I tutaj Skoropadzki postawiał na budowę ukraińskiej wsi, których fundamentem będzie średnie i duże gospodarstwo chłopskie. Nie wielkiej własności ziemskiej, tylko rolnicy ukraińscy, on ich nazywał poetycko chliborobi. A drugi segment rolnictwa to będzie wielka własność ziemska odbudowana i znów ciesząca się patronatem państwa. I ta wielka własność będzie produkowała cukier, olej, rośliny przemysłowe, trochę zboża na eksport. Jednym słowem, zbudowana zostanie Ukraina, której fundamentem będzie rolnictwo i bazą społeczną rolnicy, średni i wielcy. Niemcy się początkowo na to godzą, wspierają stworzenie takiej ukraińskiej służby bezpieczeństwa, policji, która Derżawna Warta to się nazywała, czyli taka państwowa, policja Strasz. Państwowa powiedzmy, która z jednej strony pilnuje porządku publicznego, walczy z przestępczością, ale z drugiej strony tworzy oddziały ułatwiające wielkim właścicielom ziemskim powrót do swoich majątków, odzyskanie tego, co się uda odzyskać, to znaczy idziemy do chłopskich obór i mówimy, to nasza krowa, to nasz koń, to nasza maszyna rolnicza, więc to wszystko jest odzyskiwane przez właścicieli ziemskich, częściowo to, co zagrabione. W kwietniu, w maju cały niemiecki aparat i wszystkie, że tak powiem, konserwatywno-państwowe siły rosyjskie, ukraińskie i polskie, bo tam wszyscy, kto mógł, razem stworzyli koalicję, próbowano obsiać jak najwięcej ziemi, uruchomić jak najwięcej majątków ziemskich, tak żeby jesienią można było zebrać zboże nie tylko dla siebie, ale także na potrzeby Niemców i państwa ukraińskiego. W historiografii ukraińskiej, a zwłaszcza rosyjskiej, ale i międzynarodowej, oceny okresu hetmanatu są bardzo zróżnicowane. Ponieważ wiadomo jest, że dopóki była tam armia niemiecka i był spokój, i na froncie na zachodnim była stabilizacja, to oczywiście nie było na Ukrainie siły, która byłaby w stanie naruszyć ten układ. W związku z tym, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie Niemców było stosunkowo sporo, gdzie majątków było dużo i właściciele ziemscy silni, tam to zaczęło działać. W tym sensie, że rzeczywiście obsiano sporo pól i czekano na to, aż zboże wyrośnie, czekano na żniwa. Nawet w niektórych momentach, w miejscach we wrześniu te żniwa przeprowadzono. Nawet zaczęto tworzyć nową armię ukraińską, której podstawą kadrową byli właśnie synowie chłopscy z tych głównie rodzin wspierających hetmana i jakby inwestujących w ukraińską dzierżawę. Z drugiej strony są też oczywiście sygnały mówiące o tym, że to panowanie Niemców i hetmana było pozorne, że pod tą czapką wojskową kipiał bunt i na dowód podaje się tak zwane powstania chłopskie, które wybuchły latem 1918 roku i utrzymywanie się oddziałów partyzanckich, które zwalczały Niemców, bierny opór przy zbieraniu zboża. Jednym słowem, są także przykłady tego, że Ukraina przed Niemcami się broniła i traktowała działania niemieckie jako działania okupacyjne.
0: Tak czy inaczej, dni hetmana to były już policzone w momencie, gdy Niemcy nie mogli dłużej oferować Ukrainie swojego protektoratu. O tym już za chwilę w Linii Wschodu.

0: Wracamy do rozmowy z profesorem Włodzimierzem Mędrzeckim. W listopadzie 1918 roku kwestia zboża jest cały czas problemem dla władz hetmanatu. Dni Skoropadzkiego w roli ukraińskiego lidera są jednak policzone tak czy inaczej.
1: W momencie, kiedy się okazuje, że tak, Niemcy przegrywają wojnę, Austro-Węgry się rozpadają, to wtedy staje się jasne, że parasol niemiecki
0: się także kończy.
1: Znika. Mhm. W międzyczasie zaś, w ciągu 18 roku, na północ, w Rosji, nastąpiło ogromne wzmocnienie bolszewików, którzy stali się w gruncie rzeczy najważniejszą siłą, siłą polityczną w Rosji i jak równy z równym walczyli z białymi generałami o panowanie nad Rosją. I teraz Skoropadzki jedyny wymyślił sobie, że może jak Niemcy nikną, jak ten parasol niemiecki zniknie, to może uda mu się dogadać z politykami procarskimi obozu rosyjskiego i wykorzystując jeszcze chwilę stabilizacji, zdecydował się na ogłoszenie, na proklamację zjednoczenia z Rosją carską, zadeklarował, że Ukraina i Kijów wolny od bolszewików może się stać takim Piemontem rosyjskim z kolei, ośrodkiem, do którego skupią się wszyscy przeciwnicy bolszewików i w ten sposób będzie Ukraina stanie się ważnym elementem walki antybolszewickiej. Ale rosyjscy konserwatyści i biali tego nie kupili, w związku z tym cała idea padła. Kiedy już wiadomo było, że Niemcy się będą wycofywać, Ukraińska Republika Ludowa ogłosiła powstanie antyhetmańskie w listopadzie. No i generalnie rzecz biorąc, ponieważ tych wojsk niemieckich i ich tej dzierżawnej warty to nikt nie specjalnie na Ukrainie nie lubił. No to jak tylko był listopad 18 roku, to Niemcy i hetmańcy popłynęli wspólnie do Berlina. Formalnie biorąc, władzę nad całym krajem przejęli żołnierze ukraińscy spod znaku Ukraińskiej Republiki Ludowej, ale było to tylko formalnie, bo praktycznie rzecz biorąc na północnym wschodzie, na całym Ługańsk, Charków był opanowany właściwie już w tym momencie przez bolszewików, którzy natychmiast rozpoczęli ofensywę ze wschodu. Natomiast południe Ukrainy znajdowało się w rękach Nestora Machno i takiej wielkiej chłopskiej republiki anarchistycznej. W stycznia, lutego 1918 roku bolszewicy doszli do Dniepru i potem szybko zajęli Kijów.
0: 1919-20 rok to dalszy ciąg walk na Ukrainie i w końcu zwycięstwo bolszewików. Czy to zwycięstwo wynikało koniec końców z poparcia warstw chłopskiej właśnie dla tych idei, które bolszewicy prezentowali, czy było to zwycięstwo czysto militarne?
1: No, było to zwycięstwo czysto militarne w tym sensie, że chłopów jest mnóstwo i oczywiście odgrywają ogromną rolę. Ale jak przyjeżdża do wsi kompania wojska i do tego ma jeszcze jedną czy dwie armaty, to żadna wieś nie jest w stanie się temu przeciwstawić. Mhm. Po prostu bolszewikom udało się spacyfikować wieś dzięki temu, że przez długi czas byli w stanie utrzymać nacisk militarny i pokonać bunty, które trwały tam do 1922 roku. Jesienią 1917 roku chłopi, jak osłabły wszystkie władze państwowe, po prostu uznali, że teraz jest dobrze, teraz jest chłopska swoboda, jesteśmy u siebie na wsi, mamy żarcie, mamy zapasy, ukradliśmy lustro i coś jeszcze ładnego ze dworu i postawiliśmy sobie w chałupie nocnik, jaśnie pana, i jest

0: ukraińskiej narodowej. Bo było to dla, z punktu widzenia wsi, obca władza, która usiłowała zmusić chłopów do pospieszeństwa, zmusić ich do płacenia podatków i odebrać im przynajmniej część wyprodukowanej żywności. Później próbowała wieś zrzucić jarzmo bolszewickie, ale była na to po prostu za słaba. Bolszewicy byli silni, a bolszewicy byli silni tym, że mieli niezachwiane poparcie fabryk w Petersburgu, Moskwie i innych ośrodkach przemysłowych, które dostarczały broń i ludzi walczących o żywność dla tego Petersburga i Moskwy.
1: W tym samym czasie na południu Ukrainy działało coś, co państwem w zasadzie nie było. Rodzaj chłopskiej republiki anarchistycznej pod wodzą Nestora Machno. Ale to już osobna rozmowa, do której wrócimy przy kolejnej okazji. Profesorowi Włodzimierzowi Mędrzeckiemu z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk bardzo dziękuję za tę rozmowę, a wam mówię do usłyszenia za 2 tygodnie. Nazywam się Max Walewski, a to była Linia Wschodu.

0: break it down.
1: Reklama.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy,

0: Jaki kolor wybrał twój sąsiad? Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: W MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Minęła 13.30. Piotr Ktopuliński.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Górnik zagra z Rakowem na Stadionie Narodowym dziś finał Pucharu Polski. Przypomnijmy o utrudnieniach na Połczyńskiej, trwają weekendowe remonty. Wzrosną czy spadną? Za chwilę spytamy eksperta o ceny paliw.
4: Wiadomości.
3: Zaczniemy od utrudnień przed finałem piłkarskiego Pucharu Polski. Przypomnijmy, o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze zagra z Rakowem Częstochowa. Już za pół godziny służby zamkną wjazd na Saską Kępę. Dotrą tam tylko mieszkańcy. Po meczu policja może wyłączyć z ruchu most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle. Warszawski Transport Publiczny poleca podróż na Stadion Narodowy komunikacją miejską, metrem czy SKM-ką. Przypominamy o robotach na Połczyńskiej w stronę Ożarowa Mazowieckiego. Trwa wymiana nawierzchni. Kierowcy muszą jechać drugą nitką ulicy. Na wspólnej jezdni należy pojechać wolniej i ostrożniej, bez wyprzedzania. Utrudnienia będzie można omijać Lazurową i Górczewską, a dalej obwodnicą do ulicy Poznańskiej w gminie Ożarów Mazowiecki. Autobusy nie zmieniły tras. Remont potrwa do poniedziałkowego świtu. Więcej o zmianach przeczytacie na miejskim portalu InfoUlice. Paliwa w dalszym ciągu będą drożały. W serwisie jeszcze prognozy dotyczące rynku paliw. O szczegółach analityczka portalu epetrol.pl Magdalena Robak.
5: Benzyna i olej napędowy. Tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze. Natomiast jeżeli chodzi o LPG, to mamy dobrą wiadomość dla kierowców, bo paliwo to ma szansę potanieć o około od 5 do 10 groszy na litrze.
3: Napięta pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ropa pozostaje droga na światowych rynkach.
4: Akademicki Radio Campus.

Rada. Nasze drogi rozkopane, się postawi autostrada. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Minęła 14.30. Piotr Topoliński.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Przypomnimy o utrudnieniach na Saskiej Kępie. 1,5 godziny do finału Pucharu Polski. Mniejszy ruch na drogach i w tunelu metra. Druga linia nieco krótsza. Jak rozmawiać z dziadkami o zakupach w internecie? Za chwilę wskazówki dotyczące cyberbezpieczeństwa.
2: Wiadomości.
1: Kibice zmierzają na Stadion Narodowy, tam już za 1,5 godziny pierwszy gwizdek w meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. To finał Pucharu Polski. Zabrzanie w decydującej rozgrywce wystąpią po raz 14, a ekipa z Częstochowy 5 raz.
3: Ten stadion, ten Narodowy, jest to wyjątkowe spotkanie. Mi się to bardzo podoba, bo na Słowacji zawsze to finale było gdzieś na innym stadionie, ale tutaj mi się to podoba, że to jest zawsze na tym Narodowym, że tutaj gra tylko ta reprezentacja i potem to uczucie jest zupełnie inne.
1: Mówi trener Górnika Zabrze Michał Gaszparik, a to trener Rakowa Częstochowa Łukasz Tomczyk.
4: Na pewno duża sprawa dla mnie. Oczywiście nie chcę tutaj mówić o sobie, bo tak jak jest budowany Raków i tak jak funkcjonuje, najważniejszy jest ten mecz, nie liga, zdobycie tego trofeum. Myślenie o tym, no, na tym jestem teraz skoncentrowany, na pracy, na tym, żeby przygotować zespół i żeby wygrać to trofeum.
1: Triumfator Krajowego Pucharu rozpocznie latem występy od 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Możliwe jednak, że zagra w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Dojdzie do tego, jeżeli Górnik lub Raków po triumfie w Pucharze Polski zajmie jedno z 2 pierwszych miejsc w Ekstraklasie. Teraz majówkowe przypomnienie. Mniej autobusów na trasach. Dziś sobotni rozkład, jutro niedzielny, a dla linii 193 specjalny. Przypominamy, przez cały weekend na skróconej trasie jeżdżą pociągi drugiej linii metra. Dojeżdżają z Brudna tylko do Księcia Janusza. Z powodu remontów zmieniło się kursowanie kilku linii tramwajowych. Na koniec zachęta, uczmy rodziców i dziadków bezpiecznego korzystania z internetu. Oni też chcą wymieniać się zdjęciami i robić zakupy. Niestety na nich także czyhają cyberprzestępcy. Jak rozmawiać z seniorami o cyberbezpieczeństwie, mówi Tomasz Szporlendowski z Allegro.
5: Język musi być w miarę zrozumiały, nie chodzi o to, żeby musi być jak najprostszy, natomiast musimy się pozbawić fachowych słów, fachowych terminologii, aby cała ta wiedza faktycznie przeszła i była przez nich wykorzystana. Absolutnie to mówimy o języku polskim, wszystkie inne jakieś angielszczyzny, czy w ogóle inne sformułowania w obcym języku odpadają.
1: Więcej wskazówek możecie posłuchać w podcaście 3 grosze o ekonomii. Polecam, jest on dostępny na stronach Radia Campus, a także w ulubionych aplikacjach z podcastami. Poza tym zachęcam do pozostania z nami na 97.1 FM.

0: w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja. Radio Campus.
4: Yes, we're back. You were listening to the sounds of John Barry and Goldfinger before the ads. Absolutely love that piece of music. Right, let's dive straight back in to the Stanford prison experiment. So I gave you all the background before the last track. So we know where we stand now. So as I said, it's important to remember that, Zimbardo paid relatively a lot of money, daily money to a bunch of hippies, basically, so they would do what he told them to. And kind of subsequently, back in, I can't remember exactly when it was now, but not that long ago,

0: Panorama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
4: Minęła 15.30. Piotr Topuliński.
5: Serwis akademicki.
4: Zaczniemy od zaproszenia na obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uniwersytet Warszawski jutro o 12 w Ogrodzie Botanicznym przy Alejach Ujazdowskich zaprosi na wykład pod hasłem Tradycje Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Wykład ten wygłosi profesor Jacek Zaleśny z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Miejsce jest nieprzypadkowe. Na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji król Stanisław August Poniatowski wmurował kamień węgielny pod budowę planowanej tam wtedy świątyni Opatrzności Bożej, a dokładniej świątyni Najwyższej Opatrzności. Wiemy, że jest wszechobecny, szkodliwy i trudny do usunięcia. Ale co jest jego źródłem i ile go jest? Zanieczyszczenie mikroplastikiem w jeziorach nie jest przypadkowe. W badaniach prowadzonych w Polsce, Litwie i Łotwie okazało się, że nawet około 70% różnic w jego stężeniu można wyjaśnić jednym czynnikiem. Tym, jak zagospodarowany jest brzeg jeziora. O szczegółach przeczytacie na stronach serwisu naukowego UW. Wspólne prowadzenie prac dyplomowych w obszarach takich jak informatyka techniczna, telekomunikacja, nauki społeczne oraz zarządzanie i jakość to założenia Ośrodka Przetwarzania Informacji i Uniwersytetu Warszawskiego. Instytucje będą współpracowały w ramach programu prac dyplomowych Praktyk On. Więcej na ten temat na portalu naukawpolsce.pap.pl. Majówka w pełni, a my już planujemy dalszą część miesiąca. Zapiszcie w kalendarzach 16 maja Noc Muzeów. Zaprasza już teraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to okazja, by w niepowtarzalnej wieczornej atmosferze odkryć historię UW oraz zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. Szczegóły niebawem w mediach społecznościowych Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial. Dzień dobry.
1: Startuje, wylatuje w kosmos.
0: Dobrze.
1: Jest pan Kamil.
0: Dobrze, jest pan Kuba.
1: Dzień dobry.
0: Wrócił z odległej planety, drodzy państwo.
1: Nie no, wylatujemy, no. Lecimy.
0: Tak, tak, zapowiadałem, od 3 tygodni zapowiadam, że lecimy w kosmos. Nie pomyliłem się, ponieważ w zeszłym tygodniu też odwiedzaliśmy Księżyc,
1: tak.
0: Dokładnie.
1: Tak.
0: Więc to nie była bardzo daleka wyprawa od Ziemi.
1: No teraz lecimy dalej.
0: Tak, nadal jestem zachwycony grą, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Podtrzymuję, jeśli państwo nie słuchali, zapraszam do podcastów, żeby odsłuchać podcast z ostatniego tutorialu, gdzie mówiliśmy o pragmacie.
1: Tak, padło, że każdy gracz powinien w to zagrać.
0: Zdania nie zmienię. Ale dziś przenosimy się w kosmos zupełnie rozleglejszy, zupełnie inaczej scharakteryzowany i kosmos, który niektórzy już od 3 lat przemierzają. No i to myślę, że dużo będzie mówić, ponieważ gra, o której dziś będziemy rozprawiać, to Starfield. I możecie powiedzieć, no Kamil, ale możemy sobie odpalić recenzję. Łukasz Barwiński siedział na twoim miejscu. Pozdrawiamy pana Łukasza.
1: Pozdrawiamy.
0: I Łukasz Barwiński recenzował Starfielda. Przesłuchałem sobie tą recenzję, muszę przyznać. I chciałbym ją też zbić trochę z tym, co my będziemy tu mówić, ponieważ ty grałeś też na premierę.
1: Chwilowo, tak.
0: A ja zagrałem w Starfielda Anno Domini 2026, który wyszedł na konsolę PlayStation 5. I od razu odpowiadam. Wuja w Starfielda grał na konsoli PlayStation 5 Pro. Kropka. Proszę o tym pamiętać. Nie wiem, jak ta gra zachowuje się na zwykłym PlayStation. Nie mam zielonego pojęcia. Czytałem różne rzeczy na temat optymalizacji. Nie wiem, co jest prawdą. Prawdą jest to, że ja przez 80 godzin grania... przesadziłem. Chyba aż tyle nie mam. Ale
1: do tego dążysz.
0: 60 mam na pewno. Myślę, że 68, koło 70. Tak. No. Ani razu mi się ta gra nie wykrzeczyła. Jakieś tam drobne spadki, to oczywiście, ale nigdy nie było tak, że był fatal error i trzeba było wyłączyć grę. Co widziałem, że ludziom się przydarza na konsoli PlayStation. Nie wiem dlaczego, ale moja...
1: Ciekawe.
0: Nic kompletnie, nie ma takich bolączek. Drodzy państwo, Bethesda wypuściła ekskluzyw. Wypuściła ekskluzyw na Xboxy, na pecety. Sony niestety
1: nie dostało tego ciasta. Smakiem.
0: I muszę przyznać, że te 3 lata temu mnie to bolało. Że to był faktycznie taki tytuł, przez który rozważałem wypożyczenie sobie Xboxa. Bo naprawdę było to coś, w co bardzo chciałem zagrać,
1: kiedy
0: to się pojawiło. Tak. Że w końcu dostaliśmy taką pełnowymiarową grę o podboju kosmosu, gdzie dzieją się rzeczy, są planety, eksploracja, budować statki, robić postaci. No działo się po prostu, proszę pana, bardzo dużo. I muszę przyznać, że jeśli chodzi o założenia tej gry i moje pierwsze zetknięcie z nią w roku 2026, niewiele w tym kontekście się zmieniło. Ponieważ wchodząc do świata Starfielda, dostajemy coś, czego... chciałem chyba za ładnie powiedzieć, na co nie zasłużyliśmy.
1: Co chciałeś powiedzieć?
0: Chciałem powiedzieć, że na to nie zasłużyliśmy.
1: Że nie zasłużyliśmy.
0: Ale zasłużyliśmy na Starfield.
1: No zasłużyliśmy, tak.
0: No więc i teraz tak, żeby nie było, to będzie chyba dziwna recenzja, ponieważ ja z jednej strony będę mówił bardzo dobrze o Starfieldzie, a z drugiej strony będę mówił o nim bardzo źle.
1: Okej.
0: Okay. Jest to Bethesda.
1: Tak na pół pykniemy.
0: I tak, jest to Bethesda. Wkraczacie do świata Starfielda, przechodzicie takie mini wprowadzenie, decydujecie o tym, jaka będzie wasza postać. I tu od razu pojawia się problem. Ponieważ gra ci nie mówi, co w związku z tym.
1: Co z czym się je.
0: I mówi ci, proszę wybierz se tam, czy będziesz hopem, czy dziołcho. Jesteś górnikiem, więc jakby tu nie bez powodu używam tego porównania, czy hop, czy dziołcha. Ponieważ można wywnioskować, że jak górnik, to wiadomo skąd. Nieważne. Wybierasz, kim on tam jest i jaki ma korzeń. Czyli czy jest takim bardziej rzeźmieszkiem, czy bardziej jakimś pilotem, No dostajecie 3 cechy, mówiąc wprost. I od razu wam powiem to, czego Starfield wam nie powie. To jest dosyć ważny wybór, jeśli chodzi o początkowy etap rozgrywki w Starfieldzie. I tyle. Zostajecie wrzuceni w gigantyczną przestrzeń kosmiczną, w której to, jak to w Bethesdzie bywa, państwo se radzą.
1: Radźcie sobie.
0: Coś tam wam powiedzą, że można tu gdzieś pójść coś zrobić i tam jakiś jest wątek fabularny, ale szybko się okazuje, że jest to gra pełnowymiarowo BTS-owa i robi się tego tyle, panie kochany, jak w MMORPG. Mhm. Możesz pan wszystko i wszędzie i naraz. Ważne jest, żeby wejść sobie na początku w ustawienia i prześledzić, co w tych ustawieniach można zmienić, ponieważ gra z defaultu jest ustawiona na taki system, no, dosyć challenge'ujący, a wszystkie...
2: A, mówisz o poziomie trudności.
0: O poziomie trudności, a poziom trudności w tej grze można sobie ustawić, ponieważ jest to gra singleplayerowa. Oczywiście, czym trudniej będzie, tym więcej zdobywacie expa i podobno, sprawdzałem to parę razy, ale trochę ja tego szczerze mówiąc nie zauważyłem, względem poziomu trudności zmienia się loot z przeciwników. Tak mówią, że tak jest, ale ja szczerze
2: jakoś
0: mówiąc
2: nie czuć.
0: Trochę nie odczułem. Widziałem nawet jakieś takie, patenty na zdobywanie expa, żeby w pewnym momencie przełączyć poziom trudności, coś tam.
2: Takie kombinacje, no.
0: Dziwne, ale jakby mówili, że no, że loot lepszy, coś tam. Nie zauważyłem tego, aczkolwiek jeśli mówimy o pierwszym odpaleniu gry, pogrzebałbym od razu w ustawieniach i dobrze zastanowił się, jaki styl gry preferujecie przed wybraniem trzech umiejętności, które będą nieco, nie do końca, ale nieco determinować to, jak dalej w tym Starfieldzie będzie wam szło. O Starfieldzie dziś to się nie zmieni.

0: Jesteśmy dzisiaj w świecie Starfieldowym, czyli w świecie Bethesdy. Kuba, co ty pamiętasz sprzed tych 3 lat o Starfieldzie? Jakie jest twoje takie wspomnienie, że co żeś robił na samym początku?
1: Wiesz co, pamiętam, że na samym początku, no tak, wybraliśmy to, czekaj, był pilot do wyboru. Kto tam jeszcze
0: dużo
1: był?
0: Dużo tego było. Tam jest chyba, no nie tak, wiem ile, ale kilkanaście tych ustawień takich, że możesz być jakimś takim rzezimieszkiem.
1: Właśnie się zastanawiam, tak, zastanawiam się, kogo wybrałem, ale nie pamiętam. No dobra, to nieważne.
0: No są jakieś takie, te rzeczy do wyboru to są takie, że możecie tam albo bardziej skradankowo, albo bardziej w bronie, albo na przykład w to decydujecie o tym, czy będziecie podążali przez grę samotnie, czy będziecie z kompanami, bo są też jakby dodatki do tego, czy podróżujesz solo, czy podróżujesz z towarzyszem.
1: Tak.
0: Więc jakby no to bardzo dużo takich zmiennych można już na samym początku wytyczyć. Ale coś tam robił, już jak żeś chwilę pograł w tę grę, tam doszedłeś do tej pierwszej planety, oni ci pokazali, że tu jakieś frakcje, pan se wybierz, i co dalej?
1: Wiesz co, ja ci powiem, że ja się tak trochę tam zgubiłem.
0: Odbiłeś
1: chyba.
0: Się?
1: W sensie, znaczy nie to, że się odbiłem, bo mi się to mega podobało, ja też wtedy w No Man's Sky grałem, więc miałem takie trochę porównanie, co nie? Nie to, że się odbiłem, ale się tak zgubiłem, no bo w No Man's Sky, no to my mamy bardziej takie nastawienie na otwarty świat, że my sobie naprawdę...
0: No nic tam nie ma, nie? W sensie w No Man's Sky, jak państwo nie znacie, to jest to gra, w której zostajecie wrzuceni, jest taki mini tutorial, co można, ale potem wszystko już musisz zrobić sam.
1: Tak. Tutaj robimy w tym No Man's Sky sami i tak naprawdę, no tutaj, tam w sumie tak naprawdę też nie ma jakiejś historii, fabuły, więc to jest totalnie inna gra, a tutaj tą fabułę mamy, ale ja ją zgubiłem, co nie?
0: Aha.
1: Czyli po prostu zacząłem się zajmować takimi rzeczami i szczerze czułem się trochę przytłoczony. W sensie, na początku czułem się trochę przytłoczony, jeżeli chodzi właśnie o to, jakie my mamy rzeczy, co my możemy zrobić, że my możemy gdzieś polecieć, że my możemy to... W No Man's Sky jakoś tego nie czułem.
0: No tak, dobrze. To wszystko to, co Kuba powiedział, jest poniekąd prawdą, ponieważ już na samym początku tej gry można się zgubić. Oczywiście, jest pewien wątek fabularny zarysowany w tej grze, który jakby w ogóle rozpoczyna naszą przygodę, ponieważ okazuje się, że jest jakiś to mityczny artefakt, tak go nazwijmy, który my po prostu wydobywamy i trafiamy do zakonu, takiej frakcji ludzi, którzy szukają tych, no jakby zostajemy członkiem frakcji, która ma zająć się poszukiwaniem tychże artefaktów. Wokół tego kręci się główny wątek gry, ale szybko okazuje się, że głównych wątków w tej grze może być naście. To znaczy okazuje się, że jest jakaś gildia jeszcze, nie wiem, bounty hunterów, którymi możemy zostać. Jest gildia... Takie nazywam, one się chyba tak nie nazywają, jakoś inaczej się nazywają, no ale możemy zostać, nie wiem, szeryfem kosmosu. Jest cała dosyć długa linia fabularna, która, w której finalnie zostajemy jakby tym strażnikiem kosmosu, dostajemy też specjalne nagrody za to, że zrobiliśmy. W każdym miejscu, w którym się pojawiamy, to znaczy na każdej planecie, na której się pojawiamy, ktoś nas zaczepia i chce nam coś zaproponować, żebyśmy... W tej grze, w Starfieldzie, jest tyle rzeczy do zrobienia, że to się w głowie, drodzy państwo, nie mieści. I naprawdę to, co Kuba powiedział, jest prawdą. To znaczy do tej pory jest tak, że no ta gra jest tak wypakowana rzeczami do zrobienia, że nie wiadomo, co robić.
1: No.
0: I trzeba się na coś zdecydować.
1: To prawda.
0: Ta decyzja jakby nie jest trudna, można po prostu robić rzeczy i wydaje mi się, że coś, co trzeba mieć, żeby grać w Starfielda już od początku i żeby dobrze się nim bawić, to powiem tak. Musicie kochać kosmos. I to jest tyle.
1: No.
0: I oczywiście, jeśli spędziliście 1000 godzin w No Man's Sky, to być może będziecie trochę zawiedzeni tym kosmosem, ale jeśli lubicie właśnie eksplorować, zdobywać, szukać, przemierzać planety, szukać nowych rzeczy i tak dalej, to Starfield to dowozi, daje wam możliwość ciągłego takiego hajpowania się tym, że coś odkrywacie, coś znajdujecie, że nawet jak lecicie na planetę i tam się okazuje, że jest taka misja na 5 minut, to wokół tej misji jest jeszcze 6 znaczników do zobaczenia, albo jakieś skały do zeskanowania, albo coś. No, o tych planetach to jeszcze nieco poopowiadam pewno, bo one...
1: Ja wiesz, jeszcze a propos
0: są
1: planet...
0: Są takie trochę puste.
1: Właśnie, dokładnie, chciałem to zapytać, bo ja też pamiętam to sprzed wtedy lat, że ja grałem, no dobra, lecimy tam na jakąś planetę coś zrobić, no dobra, i to zrobimy, no i tak naprawdę to nie jest tak, że one tętnią życiem, gdzie my nie pójdziemy. Właśnie, znaczy, to jest też takie słabe.
0: Drodzy państwo, to nie jest No Man's Sky.
1: Tak, tak, tak.
0: W No Man's Sky na jakąkolwiek planetę nie polecisz, popraw mnie jak się mylę, ale jest tak, że tam są losowo generowane miliardy planet, no, które tak, każda z dużo, nich się bardzo, różni, jakby tak, no. Ilość elementów zmiennych na tych planetach jest po prostu jakby cały czas generowana. Tak. Jest chyba nawet jakieś takie wyliczenie, kiedyś widziałem, że żyć by ludziom nie starczyło, żeby to wszystko w No Man's Sky zwiedzić, nie? Że no. To jest tak ogromny projekt, który jakby jest nie do zeksplorowania tak. W całości.
1: Tak.
0: W Starfieldzie jest podejście nieco inne. Właśnie on jest nastawiony na to, żebyś tę grę jakby wyeksplorował, co niestety związane jest z tym, że no jest ograniczona liczba rzeczy do zobaczenia na tych planetach i one są po prostu dosyć puste. Mhm. Znaczy, jeśli nie jest to planeta, jedna z głównych planet w tym tak. Układzie solarnym, do którego lecimy, tak. Tylko są to jakieś planety pomniejsze, no to możecie oczekiwać, że będzie tam, nie wiem, dwa domki, coś fajnego do zobaczenia z natury, może jakieś zwierzaki jakaś do odkrycia, jedna. Jakaś znajdźka i to, wszystko. I to tyle.
1: Tak.
0: Nie? Jakby możecie lecieć na następną.
1: Dokładnie.
0: Życia to waszego nie zmieni. No. A w No Man's Sky spotkanie z jakąś dziwną istotą wasze życie może zmienić. Tak. Czy zmieni? Nie wiem. W Starfieldzie raczej tej przeszkody nie ma i raczej no nie ma takiego ryzyka, że coś się po prostu wywróci. Jest to dosyć powtarzalne. I to jest bolączka Bethesdy numer jeden. Czyli mimo tego, że jest to gra w kosmosie, to my to już gdzieś widzieliśmy, nie?
1: No.
0: Że to już gdzieś było. Takich rzeczy, które już gdzieś były, niestety w Starfieldzie jest więcej i o nich za chwilę.

0: czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Reklama. KKK Campus.

0: Zwykle kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Warto by było też wspomnieć, już jak jesteśmy tak w połowie, że z racji tego, że Starfield jest grą od Bethesdy, wygląda jak gra od Bethesdy, chodzi się w niej w grze jak w grze od Bethesdy i strzela się w niej jak w grze od Bethesdy. Znaczy, nie będę was oszukiwał, jeśli graliście w gry Bethesdy, to graliście w Starfielda. Tylko trochę innego.
2: Gdzie indziej, innego. Tak.
1: Niestety nie jest to silnik gry na rok 26. Bardzo mi przykro. Żeby nie było, ja się w nim świetnie bawię. Ja mam z niego mega fan. Ja się cudownie przechodzi mi się te kolejne wątki w Starfieldzie, odkrywa. Tam, super mi się to robi. Te tak. statkami, lata, tak, tu tak, przebudowuje, tak. tu, fajnie. No niestety to jest, mogłoby to być lepsze. Ja mam świadomość tego, że są gry, które robią to lepiej. A oni nie robią tego lepiej, tylko zostali w roku, ja nie wiem kto, bo to nie jest 23, kiedy wychodził tylko to już jeszcze jest wcześniej.
2: No.
1: To jest, jak nie wiem, 18, 17, no to jest po prostu takie, no takie betezdowe. I to widać, że to mogłoby hulać lepiej jak na coś wydanego w roku 26. Co nie zmienia faktu, że jeśli chodzi o elementy graficzne, no to PlayStation 5 Pro, proszę pana,
2: no ja też pamiętam, że dowoziło
1: wygląda
2: to
1: u mnie. Grafika wygląda naprawdę fenomenalnie, jest się czym zachwycić. Ja mówię o tym, jak poruszają się modele, poruszają się postaci, jak się w tej grze strzela. Ten element jest bardzo mocno betezdowy i niestety to widać i czuć. I mimo tej super grafiki, która w tej grze już jest, no to te modele są jakieś takie, no nie chciałbym powiedzieć, że pokraczne, no ale jakiś taki... No, mam świadomość tego, że mogłoby być to lepsze. Co mogłoby być jeszcze lepsze w tego typu grze? No, interfejs.
2: Oj, tak. Czyli też to nie zmieniło.
1: Znaczy, powiem tak. Nie jest to koszmar, ale jak na... W maratonie jest gorzej.
2: Okej.
1: Mimo tego, że jest to nowa gra. No. Tak tu...
2: Topornie.
1: No jest to strasznie toporne i przyzwyczajenie się do tego jest toporne. I w ogóle ja mam takie wrażenie, że oni chcą mnie ukarać tym interfejsem i w ogóle ekonomią, no może nie ekonomią tej gry, ale zarządzaniem ekwipunkiem.
2: No, tak.
1: Dostajecie w Starfieldzie po jakimś czasie, jak się już trochę rozegracie, robicie rzeczy. Chcecie robić rzeczy dużo. Robicie
2: zbierać
1: dużo rzeczy.
2: Tak,
1: dostajecie
2: tak,
1: dużo przeciwników. Tak. Z tych przeciwników wypada naprawdę dużo rzeczy,
2: tak.
1: Ale wy nie możecie tych rzeczy wziąć. No. I to...
2: Znaczy mało po prostu.
1: No, ale to jest wybór, nie? W sensie każdy od początku ci mówi, no hajs w tej grze jest ważny, bo drogie są statki, tam jak chcesz kupić bazę, coś musisz mieć pieniądze. Trzeba wszystko... No więc ja się już złapałem na tym, że na przykład jak znajdowałem jakiś fajny statek rozbójników, na którym było dużo rzeczy, a skończyło mi się miejsce w ekwipunku, towarzyszy i na moim statku, to musiałem lecieć na planetę, sprzedać rzeczy. Oczywiście u tych wendorów nieszczęsnych jest jakiś limit pieniędzy, nie wiadomo po co, ponieważ możecie iść się przespać w 48 godzin i ten limit się odnowi, więc wszystko jest to bez sensu! Jest to uprzykrzanie graczom życia, po prostu. Coś, co mogłoby być proste, łatwe, przyjemne, nic by w tej grze nie zmieniło, bo ta gra jest single playerowa do jasnej ciasnej. Gdyby to było MMORPG, gdzie jest jakiś system finansów, coś by się mogło wykrzaczyć, nie wiem, no naprawdę, na litość boską, w 26 roku robić ludziom takie rzeczy? No. Dlaczego oni tego nie zmienili do jasnej ciasnej?
2: To prawda.
1: Ja nie mówię o nielimitowanym ekwipunku, no ale no jeżeli robisz grę RPGową i dajesz możliwość noszenia 6 broni, do których jeszcze jakbym miał się przyczepić, to powiem wam od razu, zbierajcie całą amunicję. Amunicja nie waży nic w ekwipunku, co również jest paradoksem, bo masz ograniczony ekwipunek. Nie możesz se nieść, ale amunicję, proszę pana, nawal se pan ile chcesz. Zbierajcie amunicję, bo jest jej mało, więc musisz nosić ze sobą 4 bronie, bo masz mało amunicji. Więc musisz zmieniać te bronie, żeby wykorzystywać amunicję, którą masz, ale nie możesz jej nosić, bo nie możesz nosić dużo rzeczy.
2: Ale jeszcze lepiej, patrz.
1: To jest paranoja.
2: Mamy ograniczony ekwipunek, mamy ograniczone cargo statku, możemy w statku po prostu wyrzucić rzeczy na podłogę, się nie liczy jako waga.
1: Nie wpadłem na to. No.
2: Więc możemy, wiesz, zasypić statek rzeczami na podłodze i nie będzie ważył nic.
1: Oczywiście ja tu się trochę wzburzyłem, jest to coś, co mnie mierzy, ale to nie do końca ma aż taki duży wpływ na rozgrywkę. Ja po prostu chciałbym nosić rzeczy, a czuję się wręcz karany przez to, że nie mogę tego robić.
2: No tak, a wiesz, jeszcze ze względu, że ja sobie tak myślę, no jest to kosmos, my będziemy odwiedzać różne planety, jeszcze nam jest od początku mówione, że my musimy zbierać rzeczy, że jest drogie. No to ja chcę wszystko, dajcie mi wszystko, chcę zabrać wszystko sprzedać, nie mogę.
1: No więc ja na przykład łapałem się na tym, że po raz kolejny wchodząc na jakąś misję, z racji tego, że dbam o tą wagę, zapomniałem kluczy do otwierania sejfów. I dawaj, trzeba wracać, tak, no. Po te klucze, okazało się, że nie mam ich na statku, mam je w bazie, więc dawaj do bazy, potem z tej... No, jest to po prostu dla gracza uciążliwe. To rozumiem frustrację graczy, którzy piszą o tym, że ej, weźcie to do jasnej, ciasnej, zmieńcie, bo to nie wpływa w żaden sposób na rozgrywkę. Na rozgrywkę natomiast wpływają rzeczy związane z poruszaniem się po tym rozległym kosmosie, o które gracze, tacy jak Kuba, czyli na samym początku, bardzo mocno się czepiali, ale już czepiać się nie mogą. Ale o tym to za chwilę.

0: International. Coś tu zostało zmienione w Starfieldzie przez te kilka lat, to, że odkrywając kolejne miejsca w tych układach słonecznych, w momencie, kiedy już na nie trafisz, odblokowują ci się możliwości szybkiej podróży. Mhm. I ja, drodzy państwo, przeczytałem potem, że tego nie było. No. Że za każdym razem, kiedy gdzieś leciałeś, trzeba było odbębnić te animacje wzlatywania, tak, podlatywania, przenoszenia, tak, się, odpalania, tak, tych silników rakietowych, przenoszenia całego tego systemu walki w statkach, o którym jeszcze powiemy, bo jest dosyć
1: istotny. On jest fajny chyba.
0: Jest fajny, tak. Pamiętam, ale jakby, tak, po jakimś czasie jakby nie wyobrażam i wyobrażam sobie frustrację graczy, którzy nie mogli czerpać radości z grania w grę, tylko musieli użerać się z dziwną mechaniką przemieszczania się tym statkiem. W sensie jakby to był jakiś symulator w ogóle życia, nie? Że jakby jesteś pilotem, musisz lecieć. Nie ma tak, że się szybko teleportujesz. To jest gra, to jest... No, pan
1: trzeba zatankować i klikać, no, wszystkie guziki, mówię, żeby podnieść, w sensie, ten statek jeszcze. Tak, tak.
0: Już tak nie jest, drodzy państwo. W roku 26, jak odpalicie Starfielda, to w momencie odkrycia jakiejś lokacji możecie się do niej szybko teleportować. Co nie zmienia faktu, że ja rozumiem frustrację graczy na początku. To musiało być giga. Ja nie wiem, czy ja bym to przetrwał, szczerze mówiąc, że to musiało być mega upierdliwe. Ja nie wiem, czy ja bez tego bym się tak dobrze w Starfieldzie bawił. I zaczynam rozumieć głosy, które były słyszane te 3 lata temu odnośnie tego, że fajnie, ale. I można, ale.
1: No, dużo było ale.
0: I tak, super, ale. Ale. No. I ale. I non stop, tak, było ale, proszę pana. Więc ja... Tak, zbijając to, co było, to, co jest, ja rozumiem to, że Starfield przeszedł długą drogę do bycia grą lepszą. To nadal jest bardzo dalekie od tego, żeby to było
1: cały czas super, zmierzamy,
0: super user-friendly, tak, i żeby to quality of gaming w samym, tak, gamingu było super. Tak. No, jeszcze trochę tego brakuje, ja nie wiem, czy to się kiedykolwiek zmieni. No, ale cóż mogę powiedzieć? No.
1: A słuchaj, a czy...
0: Nie zazdroszczę tym, którzy grali w to 3 lata temu. Powiem tak.
1: No,
0: nie?
1: Średnio. Ale ja na przykład jeszcze kojarzę, jeżeli już mówimy o takich rzeczach, które się zmieniły, to chciałem zapytać, czy my mamy mapkę, jak jesteśmy na planecie?
0: Tak.
1: Minimapkę?
0: Tak.
1: Bo jeżeli dobrze pamiętam, to jej nie miałem.
0: Nie, poczekaj, nie ma takiej minimapki. Nie kojarzę.
1: Że wiesz, a widzisz, gdzie jesteś na planecie i tak dalej.
0: Nawet nie jest potrzebna, wiesz, bo to jest tak wszystko rozłożyste i ta mapa taka wyciągana z ekwipunku jest na tyle płynna, że to wszystko działa.
1: No mi było szkoda trochę, że tego nie było.
0: Tak, chciałbym też powiedzieć o tym, że podobno widać różnicę między PlayStation a Xboxem nadal. Że podobno ta wersja na PlayStation, o której ja mówię, szczególnie na PlayStation Pro, bardzo mocno się wybija jakością jakby w ogóle gry i wyglądu. Podobno Xbox niestety został w tyle. To, co się zmieniło, to też autopilot, który powoduje to, że jak sobie ustalicie kurs na coś, to możecie wyjść z poziomu pilota i robić rzeczy na statku. Ekwipunek, jakieś tam upgrade'y i takie rzeczy to można robić, a statek po prostu sobie leci. Cóż jeszcze z fajnych rzeczy? Aha, cheaty w ustawieniach. To o tych opcjach, co wspomniałem.
1: A, że dodali.
0: Tam są jeszcze takie rzeczy typu właśnie, że możesz sobie bardzo ułatwić tą rozgrywkę do takiego poziomu, że ci wrogowie nic ci praktycznie nie robią. Trochę jest to przesadzone,
1: znaczy,
0: ale...
1: Czekaj, cheaty w ustawieniach, no czy takie... po prostu możliwość konfigurowania gry?
0: No ja bym to powiedział, że to już takie podchodzi cheaty pod cheaterstwo.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. To w ogóle, nie? A poza tym jest cała tam wersja modowania, która istnieje. No ten interfejs dziwny, no ta technologia tej gry, to już to naprawdę nie... To już powinno dalej dawno sobie paść. Do rzeczy ciekawych, na które chciałbym zwrócić uwagę, to są same statki, które z jednej strony też znajdziecie masę tutoriali do tego, jak zrobić fajny statek i jak się nauczyć te statki budować. Co można robić? Ja na przykład tego kompletnie nie eksploruję. Znalazłem sobie fajne statki, którymi mi się dobrze lata, ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy system, który pozwala nam zarządzać statkiem. Czy on leci szybko, wolno, czy ma mocne uderzenia wolne. I to uważam jest jedną z takich najfajniejszych, no nie powiedziałbym, że innowacji, ale mechanik w tej grze. W sensie przemierzanie kosmosu w Starfieldzie jest chyba jednym z najmocniejszych elementów tej gry i takiego fanu w tej grze. No poza tym odkrywaniem, bo głównie na eksploracji ta gra się opiera. Na tym, że lecisz na kolejną planszę, na kolejną planetę, na której to czekają cię nowe zadania. Odkrywasz jakiś nowy wątek. Te wątki też są fajne, nie? W sensie to nie jest miałkie. To jest naprawdę kawał solidnej gry. I to trzeba jasno powiedzieć. Starfield jest naprawdę kawałem solidnego tytułu.
1: Tak.
0: Ja rozumiem, czemu ludzie się go czepiają, czemu się go czepiali te 3 lata temu, rozumiem jeszcze lepiej, bo czytając o tym, jak ta gra wyglądała 3 lata temu, no to naprawdę nie zazdroszczę i nie wiem, co ja bym mówił. Pamiętam, że Łukasz też mocno się czepiał Starfielda. Mm-hmm. Co nie zmienia faktu, że jeśli szukacie gry o zabarwieniu właśnie eksploracyjno RPG-owym, chyba tu się nikt nie obrazi, jak tak powiem o Starfieldzie, że to jest po prostu RPG, taki action RPG, choć jeśli go podbijesz poziomem trudności, to może być takim, no, bardzo hardym wyzwaniem dla niektórych, który był potrzebny też. No, ja bym go widział jednak w lepszym wydaniu, ale uważam, że to jest coś, w co warto zagrać, po prostu. Że Starfield, no, nie jest jakimś super must have'em, ale jeśli to są gry z waszego okręgu zainteresowań growego, to będziecie się w Starfieldzie dobrze bawić, po prostu. I głównym elementem tej zabawy jest, no właśnie, połączenie z jednej strony wątku fabularnego, obudowanego całą masą misji dodatkowych, które stają się tak naprawdę... jakby to dobrze opisać? Daj mi chwilę się zastanowić.
1: Dobra.
2: I'll land on something.
3: Look.

0: Jesteśmy z powrotem. Wymyśliłem, panie Kuba.
1: Słucham.
0: Starfield nie jest... jeśli by pominąć wątek fabularny, który się gdzieś toczy, jest świetnym symulatorem życia kosmicznego. Tłumaczę. Wchodzicie do świata Starfielda i wyobraźcie sobie, że ten bohater, bohaterka, którego stworzycie, to jesteście wy w Matrixie.
1: Simsy takie.
0: Trochę tak. I od momentu wejścia do tej gry do ukończenia wątku fabularnego, gdzie pojawi się opcja New Game Plus, macie możliwość wyeksplorowania wszystkich wątków pobocznych, które tak na dobrą sprawę stają się integralną częścią tej gry. Że ten wątek fabularny nie jest, jest ważny oczywiście, ale on nie jest najważniejszą rzeczą w tej grze. Znaczy, przebiegnięcie wątku fabularnego to jest 20% tej gry. No, może 33%. Ale jeśli chcecie pełnię Starfieldowego doznania, to musicie chcieć robić rzeczy, które są obok. Musi was to zainteresować. Dlaczego ten gość, który wisiał w banku hajs, go nie zapłacił, żeby do niego polecieć i wybrać opcję, jak tą sprawę załatwić? Bo one też, jakby ta gra pozostawia dużo wyborów. To nie jest tylko chodzenie i szczelanie. Tylko macie decyzję, czy kogoś puścicie wolno, czy kogoś nie puścicie wolno.
1: Czy jesteśmy tacy bardziej źli, dobrzy.
0: Jaką decyzję podejmiecie? To jest pełnia spektrum Starfieldowości w jego wydaniu, okrojona jeszcze gigantyczną warstwą eksploracji, która nie do końca w tej grze jest potrzebna, ale udajmy, że tego nie powiedziałem.
1: No, w sumie tak. W sumie tak.
0: Bo możecie zbudować sobie bazę, robić te wydobycia, zdobywać hajs i tak dalej, ale równie dobrze możecie po prostu latać i zdobywać, próbować szukać tych rzeczy. No, jeśli chcecie mieć wymaksowany ekwipunek, wszystkie mody do broni pozakładane, to oczywiście dobrze było to zrobić, ale do takiego nawet casualowego wymaksowania tej gry w sensie zrobienia dużej ilości rzeczy jest to kompletnie niepotrzebne. Kompletnie niepotrzebne. Fajnie, że to jest, bo ja rozumiem, że jest grupa graczy, która tego potrzebuje i chciała to dostać, żeby mieć taką możliwość i to jest, wydaje mi się, jeden do jednego wyciągnięte z No Man's Sky. Te mechaniki właśnie... No to jest absurd, nie? W sensie skanowania roślin. I nie, że raz zeskanujesz roślinę, tylko musisz 7 takich znaleźć na... No można, no tylko... Czy to komukolwiek potrzebne, tego czegokolwiek? Nie. Drodzy Państwo, uprzedzam. Dużo jest w tej grze rzeczy, które są nikomu do niczego niepotrzebne i są, bo są. Po co? No nie wiem, żeby ktoś mógł powiedzieć, że...
1: Otwarty świat, można dużo robić. Skanować rośliny.
0: No tak, no jest to gra dla ludzi, którzy lubią szperać. Lubią szukać. Są też ciekawi fabuły, bo ta fabuła, w sensie fabuły, takiej, no właśnie, nie tylko fabuły, ale fabuły dookoła. Wszystkich tych rzeczy, że z ludźmi tu można porozmawiać, z tymi tam, wiesz, gdzieś coś, jakiegoś bandytę spotkać i wysłuchać jego rzewnej historii o wuju, ciotce i 7 pokoleniach. O jakimś tam... To Bethesda, no. Tak. Idziesz do fabryki i to okazuje się, że jakiś gość coś tam zrobił, że fajnie, że niby tego, to dylemat moralny, co z nim zrobić. A co będzie, jak go nie będzie? Bardzo dużo takich rzeczy w Starfieldzie się dzieje. Jak wspominałem, jest to gra Bethesdy.
1: Czego się spodziewać?
0: Jeśli się spodziewaliście tego wszystkiego, co się w grach Bethesdy dzieje, to się właśnie dzieje. Podsumowanie. Podsumowanie jest takie...
1: No jak podsumujesz dokładnie?
0: No tak? Właśnie, sam się zastanawiam, wiesz? Bo dosyć

0: odkryć, tak. odkryć, przeczytać, tak. zobaczyć, tu jakby spoko. Jeśli lubicie takie grzebanie i w ogóle jak lubicie gry Bethesdy, te wszystkie, w których się grzebie, czyta, chodzi, zbiera, lata, jeździ, tego typu rzeczy, to będzie git. Jeśli lubicie gry o kosmosie, będzie git. Lubicie polatać stateczkiem i tak dalej. Jeśli lubicie RPG, będzie git.
1: A jeżeli lubicie gry o kosmosie i gry Bethesdy, to będzie super.
0: To będzie najlepiej na świecie.
1: No, tak, dokładnie. No.
0: Jeśli natomiast szukacie nowoczesnej gry akcji, w której się dzieją rzeczy, szczelaniny, pościgi, ten, tu, tam,
1: wybuchy we statki.
0: Tak, jakieś tu, kogoś przez ramię przerzucić, 72 animacje odpisane do headshota, to tego tu nie znajdziecie. W sensie mechanicznie ta gra jest po prostu czymś, co już widzieliście na własne oczy. Jej otoczka cała i zbudowanie tego klimatu gwiezdno-księżycowo-kosmicznego, no robię po prostu robotę. Ja nie przypominam sobie, no jest to po prostu połączenie No Man's Sky z Mass Effectem.
1: O, no.
0: I to jest jakby dwa kory tej gry, które jakbyście pomyśleli o połączeniu Mass Effecta, ostatniego Mass Effecta, tam nie wiem, Andromeda się chyba ostatni nazywał, z No Man's Sky, które jest teraz, byście to połączyli, to mniej więcej coś takiego powstanie. Czyli opcja tego eksplorowania, przemierzania i wszystkiego dookoła, fabuły, bardzo mocno połączona ze zdobywaniem ekwipunków, relacji między ludźmi, podejmowaniem decyzji, często niełatwych decyzji i tego, co dalej i w ogóle, czy jesteście dobrzy, czy źli, czy neutralni. Mhm. Więc jakby no, taki jest to ciekawy miks, w którym ja na przykład bardzo dobrze się odnajduję, mimo tych wszystkich mankamentów, które ta gra ma i tego, że być może nieco za bardzo się dzisiaj wzburzyłem, mówiąc o tych ekwipunkach. No tak, tak to jest. No, nie jest to gra idealna, ale jest to...
1: Ale kto jest idealny?
0: No tak, no, tak. Że pana. Tydzień temu ci powiedziałem.
1: No dobra, dobra, cofam. Jest ktoś taki.
0: Tak, no. Nie będziemy ukrywać. Są gry lepsze, ale jest też bardzo dużo gier o wiele, wiele gorszych. Starfield w 26 roku dla mnie... Ja daję okejkę, po prostu. Zostawiam. Jest to dobra gra, w której zakładam, że jeśli lubicie tego typu klimaty, będziecie się po prostu dobrze bawić. Jak nie, to nie tykajcie Starfielda. Jeśli nie lubicie gier Bethesdy, nie tykajcie Starfielda. Nie lubicie kosmosu, nie tykajcie Starfielda. Jeśli którąś z tych dwóch rzeczy lubicie, proszę bardzo, można. Aczkolwiek, no, sprawdźcie sobie sami, no.
1: Tym bardziej, że już jest długo, że tak powiem, po premierze, on często jest na promkach.
0: No tak, w ogóle na premierę na PlayStation 5 ta gra kosztuje 219 zł.
1: O,
0: także no, nawet nie jest to full cena, no ale cóż. Co z tym zrobicie dalej, to ja już nie wiem. W przyszłym tygodniu w tutorialu będziemy rozmawiać o... Było ostatnio o dziwnych grach, nie? Trochę żeśmy mówili o takich, że ta pragmata była taka...
1: No nietypowych, unikatowych.
0: O, to za tydzień też będzie nietypowy.
1: Oj, jejku, ale to gdzie lecimy? To musimy wrócić z kosmosu?
0: Nie, nic więcej nie zdarzy.
1: Dobra.
2: Wszystkie archiwalne odcinki tutorialu znajdziesz w serwisach streamingowych. Reklama.
3: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
4: Tak, jego cenę też.
3: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
4: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
3: Wiedziałam, że się zgodzisz.
5: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Reklama.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świże. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał

dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

Szedłem tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem

Wielką halę, znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było

Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.

0: Radio Campus. Same sztosy. Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

0: sztosy.
1: Już teraz Biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski. Już teraz Biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie. Jan Sieniczewski przy mikrofonie. Rozpoczynamy Biforologię. Jestem z wami przez najbliższą godzinę. Mam dla was całą masę dobrego, świeżutkiego chaosu. I zaczęliśmy od numeru, który na pewno kojarzycie. Groovejet. Oczywiście to jest ten numer od Sophie Ellis Baxter. Numer, którego już ostatnio jakieś remiksy były prezentowane, chyba z rok temu, natomiast teraz świeżutki remix przygotował Spiller. Fantastyczna produkcja, świeżo wydana wczoraj w wytwórni Defected i w zasadzie w okolicach tejże wytwórni pozostaniemy na razie. Lego, to też jest klasyczek El Ritmo de Verdad, na pewno kojarzycie ten numer. Remix świeżutki przygotował Aitor Astiz, hiszpański DJ i producent. Zresztą, patrząc po imieniu i nazwisku, to najprawdopodobniej obstawiałbym dokładnie kraj Basków. Taka moja tutaj dodatkowa informacja. Lego, El Ritmo de Verdad w remiksie od Aitora Astiza i to jest wytwórnia DFTD, czyli jedna z sub-wytwórni Defected. Chyba ta, którą ja osobiście najbardziej lubię.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Melon i Steve Reason z numerem Wyny, bo tak chyba należałoby to wymówić. Ten numer, wydany wczoraj w wytwórni Glasgow Underground, ma taką dosyć ciekawą przypadłość, że śpiewany był po kreolsku, czyli francuski, którego się używa aktualnie jeszcze na południu Stanów, na przykład w okolicy Nowego Orleanu. I ci, którzy słuchają regularnie Biforologii, wiedzą, że ja po francusku mówię dosyć dobrze, natomiast tutaj bardzo niewiele byłem w stanie zrozumieć. Jest to chyba bardzo stara forma francuskiego i bardzo mocno zmieniona z różnymi wpływami z Karaibów między innymi, więc nie jest to takie łatwe do zrozumienia nawet dla frankofonów. A my wracamy już do muzyki. Następny numer nazywa się No Return od Francisco. Świeżynka wydana w wytwórni Univa Records. O proszę, jak to po francusku się nam złożyło. Francisco, No Return.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. I Get Lost, tak nazywał się ten numer. Ethan Gray wyprodukował go we współpracy z Brother Basil. Brother Basil jest również wokalistą, którego usłyszeliście w tym numerze. Współpraca amerykańsko-brytyjska. Jeden jest z UK, drugi jest z pod Nowego Jorku, z Jersey City dokładnie. To jest spoiler alert, najlepszy numer w dzisiejszej audycji, moim zdaniem, mój faworyt totalny. Taka pełna elegancja tego house'owego numeru, tego deep house'owego numeru. Mam nadzieję, że Rytmik, jeżeli słucha, to się zaraz wypowie, czy popiera, czy nie popiera tutaj użycie tego, tej nazwy gatunku. Natomiast to jest masterpiece, ten numer totalnie. Soulfuric Deep jest wytwórnią, która za tym numerem stoi. Bardzo, bardzo dobra wytwórnia, wybitna. Już teraz lecimy dalej, przenosimy się do Quebecu, przenosimy się do Montrealu, Flights i Backspin z numerem Come On. Mam to dla was lekko przedpremierowo, bo będzie wydane dopiero za jakieś 2 tygodnie, a już dzisiaj jest to na waszych głośnikach. Jest to również z wytwórni Univa Records, z którą się już wcześniej spotkaliśmy. Flights i Backspin z numerem Come On.

słuchacie Bifurologii w Radio Campus Ordonez i Andy Fajska z numerem Deja l'Avenir. Wchodzimy w taki klimacik Latin House'owy i tutaj chwileczkę pobędziemy w tych klimatach. Ordonez, producent z Ekwadoru, Andy Fajska z UK i to jest wydany w wytwórni Golden Recordings. Golden Recordings to jest wytwórnia należąca do Claptona. Jeżeli słuchacie tej audycji na Mixcloudzie, to pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz tutaj właśnie pod audycją. Najchętniej dajcie znać, który numer wam się najbardziej podobał. Zawsze jest to bardzo pomocne. A my wracamy do muzyki. Knorst, tak nazywa się ten producent. Pozostajemy w Ameryce Południowej. To jest Brazylijczyk. Numer nazywa się La Noche. Numer wydany tydzień temu w wytwórni Dynamic Music. Dynamic Music, czyli wytwórnia należąca do Solomuna. I lecimy. Jestem z wami na żywo. Jestem z wami jeszcze jakichś 15-20 minut. Myślę, że jeszcze jest jedna taka delikatna niespodzianka muzyczna, którą za chwileczkę usłyszycie, która na pewno wam się bardzo spodoba. Lecimy, Knorst z numerem La Noche.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Numer nazywa się La Sirena. Autorem jest producent z Los Angeles, Thomas Garcia. Niesamowicie podszedł do tematu z wielkim dystansem, z wielkim przymrużeniem oka. Bardzo dobra epka w ogóle, którą wydał w wytwórni Back to Basics. Być może w przyszłym tygodniu jeszcze coś z tej epki wam puszczę, bo było z czego tam wybierać. Świetna produkcja. I pozostaniemy w takim klimacie 90'sowym z przymrużeniem oka, chociaż nieco inaczej tutaj podszedł do tego Hot Since 82. Wziął na warsztat numer Olalala od 2Avisa. Numer jest wydany w wytwórni Frankiego Rizzardo, w wytwórni LTF. Świeżynka wydana parę dni temu, więc posłuchajcie tego. Taki drobny powrót do przeszłości, powrót do lat 90. Hot Since 82 oraz 2Avisa

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus, Jackie Hollander i Charlie Shell. To są autorzy oryginału tego numeru People Like Us. Remix zrobili Murphy's Law. Mamy taką współpracę commonwealthową, bo mamy producentów tego oryginału z LA i z Sydney, a remikserów z Londynu. By the way, Murphy's Law to jest kolektyw dwóch braci, braci Murphy. Oczywiście, to było proste. To był przedostatni numer, który dla was miałem w dzisiejszej Biforologii. Już za chwileczkę znajdziecie playlistę na Facebooku i na Spotify została już zupdate'owana playlista, którą tam prowadzę z numerami, które są grane w tej mojej autorskiej audycji. Za parę minut również na Mixcloudzie będzie można odsłuchać sobie w formie podcastu całej dzisiejszej audycji. Są tam też poprzednie audycje, gdyby ktoś miał ochotę na więcej. A ja was zostawiam z ostatnim numerem, który dla was dzisiaj mam. Numer niewydany jeszcze, mam go przedpremierowo. Numer nazywa się Dimension od gruzińskiego producenta, który nazywa się Bessarion. Dużo groove'u. Pomimo tego, że troszeczkę zejdziemy do 126 BPM-ów, to będzie bardzo, bardzo bujało i będzie rozgrzewało. Mam nadzieję, że macie jakieś fajne, szalone plany na ten sobotni majówkowy wieczór i tego wam dokładnie życzę, żebyście się wytańczyli. Ja was zostawiam z tym numerem. Widzimy się na mieście lub słyszymy się za tydzień. Czołem! Hey.

0: 97,1 FM.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarciem i drogą, drogą w głąb, drogą wzwyż, aż do gwiazd.

kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam.

It's not time to get started. It's time to call it off.

Anonymous and EZ.

0: same sztosy.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

lat się nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. Tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas po

tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Czy zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie próbuję.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Muchas gracias.